0: Mówi Edyta Górniak. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podziwiasz.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dzwoni do nas co jakiś czas, że jej gwałciciel ją prześladuje. Nigdy nikogo nie zatrzymaliśmy po jej wezwaniu. Chłopaki śmieją się, że to wariatka. Spłoszył się, bo Lena obrzuciła go gniewnym spojrzeniem i zaraz dodał: w każdym razie cierpi na manię prześladowczą. Daria zmieniła się po tym ataku, przyznała Lena. Nie może dojść do siebie. Wciąż obawia się, że on wróci i dokończy to, co zaczął. Groził jej śmiercią, podobnie jak Alicji i Ewie, z tym, że w stosunku do Darii był o wiele bardziej agresywny. Została zgwałcona stalowym prętem i w tym przypadku 3 miesiące przed zdarzeniem ktoś włamał się do wynajmowanego pokoju Darii i pociął jej wszystkie czerwone biustonosze. Na miejscu zdarzenia były sznurki do żaluzji i pętla, która samoczynnie się zaciskała, kiedy Daria starała się uwolnić ręce. Gdyby nie pomoc sąsiada, który wracał nad ranem z imprezy, znaleźlibyśmy ją martwą. Miała szczęście, bo okazał się studentem medycyny i udzielił jej fachowej pomocy. Ale też zanieczyścił miejsce zdarzenia. Gdzie mieszkała ta ostatnia? To też Praga? Bemowo. Osiedle Przyjaźni, gdzie mieszkali kiedyś budowniczowie Pałacu Kultury.
2: Czyli żadnych zabezpieczeń, skwitował Rosa. Drzwi w tych chałupkach można rozwalić kopniakiem.
1: Albo wejść używając najprostszego wytrychu, dorzuciła Lena. Co zresztą nie zostało wykluczone.
2: Milczeli oboje jakiś czas. Rosa nie pośpieszał jej ani nie okazywał znudzenia.
1: Lena była przekonana, że to spotkanie nie pójdzie na marne. Komisarz tego tak nie zostawi. Był zbyt zainteresowany jej wnioskami. Myślę, że ten nieznany sprawca był albo nadal jest włamywaczem. Odważyła się powiedzieć coś, co nie będzie streszczeniem zebranych danych, lecz jej subiektywną interpretacją. Sądzę, że już wcześniej wchodził do różnych mieszkań na rabunek i któregoś razu trafiła mu się okazja do gwałtu. Nie wiem dokładnie, jak to się zaczęło, ale ten ktoś zasmakował w przemocy. I ewoluuje. Pierwszy gwałt był nieporadny. Popełnił wiele błędów i omal nie dał się nakryć na napastowaniu Alicji. Kolejne są już bardziej przemyślane. Natomiast zbrodnia na Emilii Strączyk to ukoronowanie makabrycznej serii.
2: Na razie to tylko hipoteza. Ostudził ją Rosa. Co taki ktoś miałby kraść u Ewy Janaszkiewicz? Sama powiedziałaś, że kobieta ledwie wiązała koniec z końcem.
1: Ewa została wybrana nie z powodu swoich oszczędności, które notabene nieroztropnie trzymała w domu, ani nie ze względu na swoją aparycję, odrzekła Lena. Zaatakował ją, ponieważ była łatwą ofiarą. Podobnie jak Alicja i Daria. Jego pociąga to, że one są u siebie. W bezpiecznej przestrzeni, we własnym domu, a on tam na nie czeka i działa z zaskoczenia. Na zawsze odbiera im poczucie bezpieczeństwa. Na początku to mu wystarczało, ale zaczął zabijać. On się nie zatrzyma i będą kolejne ofiary, bo potrzeba zadawania bólu i dominacji jest silniejsza niż rozsądek. To przymus podyktowany fantazjami. Włamania fetyszystyczne i cięcie blizny, która może zostać uznana za wyuzdaną, to potwierdzają. On poluje, prowadzi wywiad i skrupulatnie wybiera ofiary według ich dostępności. Jestem pewna, że jak go złapiemy, będzie miał mnóstwo intymnych pamiątek z domów różnych kobiet. Nie tylko tych, które zgwałcił albo obrabował.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Ksiądz Wojsa, współczesne apostolstwo. W wykładach tych brała licznie udział inteligencja oraz młodzież akademicka. Halina Doria Dernałowicz jest także, wspólnie z Krystyną Popiel, założycielką Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego, późniejsza nazwa Instytut Świeckiej Przemienienia Pańskiego. Pomysł stworzenia takiego zespołu rodzi się jeszcze przed wojną. Ogromną rolę w tworzeniu Bractwa odegra Maria Janowa Kleniewska, ciesząca się dużym autorytetem wśród kobiet. To ona w 1925 roku organizuje w swojej posiadłości w Dratowie rekolekcje zamknięte dla 8 młodych ziemianek. Zależy jej na duchowym odrodzeniu Polski. Rekolekcje głosi ksiądz Korniłowicz. Dernałowicz odnajduje po latach swoje miejsce w kościele. Za radą księdza Charlesa Journe nie wstępuje do zakonu sióstr zmartwychwstanek, lecz tworzy zespół świeckich osób konsekrowanych, w którego skład wchodzą Krystyna Popiel, Zofia Szczuka, Zofia Nosalewska, Maruszka Stokowska, Maryna Krytowska, Maryjka Mańkowska. Dzięki wsparciu księży Korniłowicza i Journe w 1947 roku papież Pius XII zatwierdza nową formację łączącą konsekrację ze świeckością. Bractwo, którego członkiniami są ziemianki należące do Stowarzyszenia Młodych Ziemianek, przekształca się w Instytut Świeckiej Przemienienia Pańskiego. Tak wspomina te wydarzenia Halina Doria Dernałowicz. Gdy zostałam przewodniczącą Młodych Ziemianek, bogata inicjatywa i wszechstronna działalność społeczna pani Marii Kleniewskiej była już poniekąd legendą. Po śmierci męża na Hiszpankę w 1918 roku usunęła się do jednego z folwarków dóbr kleniewskich, Dratowa, i rzadko przyjeżdżała do Warszawy. To też gdy wiosną 1924 roku zastałam ją pewnego dnia w Warszawie u pani Zofii Jankowskiej, jednej z najwybitniejszych członkiń zarządu Stowarzyszenia Ziemianek, to spotkanie było dla mnie wielką radością. Od razu nawiązał się między nami kontakt. Pani Kleniewska rozpytywała mnie o pracę i zamiary dotyczące młodych ziemianek i bardzo serdecznie, nagląco zaprosiłaby nasz zarząd na początku wakacji w czerwcu. Przyjechał do niej. Przyjęłyśmy tę propozycję z entuzjazmem. I rzeczywiście pod koniec czerwca wyruszyłyśmy w 7 do Dratowa. Oprócz mnie były Emilia Górecka, Teresa Zamojska, późniejsza Romanowa Czartoryska, Teresa Ciszkiewicz, także nazwana Renią, Leonia Rudzka i dwie wielowiejskie, Zofia, późniejsza Siemieńska, i Maria, późniejsza Jaskłowska. Przyjęte zostałyśmy z serdeczną gościnnością. Pani Kleniewska postanowiła nam przekazać coś, co było jej najgłębszym pragnieniem i niezrealizowaną dotychczas ideą.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Byłoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany. To puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Kiedy był casting na Lion King, zrobiłem ten casting.
3: Lion King?
2: Aha. Na singoja, ma bagitsi baba,
1: Nasz spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem, Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty, kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10 w RMF Classic.
3: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To był temat główny z serialu Berlin. Jest 6.51, Katarzyna Chnat. Dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień razem z Wami w RMF Classic. Niezależnie od tego, czy właśnie parzycie pierwszą kawę, jedziecie do pracy, wracacie z nocnej zmiany, czy dopiero budzicie dom, cieszymy się, że jesteście z nami. Zaczynamy wakacyjnie, energetycznie, stałym motywem muzycznym, który brzmi tak.

Rozkręcamy się w RMF Classic. Za chwilę sprawdzimy, co dziś w pierwszych faktach o 7:00. A teraz spokojnie na dobudzenie jeszcze Elvis Presley nam zaśpiewa.

0: muzyka Alana Menkena z filmu Piękna i Bestia zabrzmiała w RMF Classic. Tymczasem w studiu Faktów jest już z nami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Powiedz, o czym usłyszymy w pierwszych faktach dzisiaj o 7:00?
1: Będzie o wojnie nerwów w Prawie i Sprawiedliwości, prezydenckiej propozycji referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii i występach polskich drużyn w eliminacjach piłkarskiej Ligi Konferencji.
0: Szczegół już za chwilę. Zapraszamy. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, jest siódma. Czas na pierwszy dziś fakty, które ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: O północy minął termin na złożenie oświadczenia o lojalności wobec PiS przez działaczy tej partii. Zgodnie z decyzją kierownictwa ugrupowania, politycy, którzy tego nie zrobią, muszą liczyć się z wykluczeniem. Wczoraj przez ponad 3 godziny politycy tej partii rozmawiali w siedzibie przy Nowogrodzkiej.
2: Najpierw Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim i zaproponował mu zamiast likwidacji zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus do wyborów parlamentarnych. Morawiecki tę propozycję odrzucił.
3: Wiele wskazuje na to, że są tam na pewno ludzie, którzy już po prostu chcą rozłamać. I apelujemy o to, aby tak się nie wydarzyło.
2: Ocenia wiceszef PiS Patryk Jaki. Piotr Müller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na Platformie X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do wyborów oznacza w praktyce jego likwidację. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego mamy poznać dziś w samo południe.
1: Zapowiada nasza reporterka Magdalena Greinert. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pierwszy został odrzucony przez Senat pod koniec maja, między innymi z powodu pytania sugerującego negatywną odpowiedź. Teraz pytanie ma być inne.
4: Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi.
1: Podkreślał prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu. Możliwy termin przeprowadzenia referendum to niedziela 27 września.
5: Poranne fakty RMF Classic.
1: Prokuratura skierowała do Sejmu wnioski o uchylenie ochrony immunitetowej. Chodzi o posłów Łukasza Mejzę i Michała Wosia, których immunitety były uchylane już wcześniej.
6: Łukaszowi Mejzie śledczy chcą postawić zarzuty dotyczące działania jego firmy szkoleniowej, która kilka lat temu nielegalnie zarobiła ponad 100 tysięcy złotych. Kryją się za tym 3 podejrzenia.
7: Możliwość popełnienia przez pana posła przestępstwa oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach mając znaczenie prawne, jak również wyłudzenia środków europejskich, w tym wypadku dotacji.
6: Relacjonowała Anna Adamiak z prokuratury krajowej. Drugi wniosek dotyczy Michała Wosia, który wprawdzie zrzekł się immunitetu, ale uniemożliwia postawienie mu zarzutów, nie stawiając się już 4-krotnie na wezwania prokuratora.
7: Prokurator uznał, że taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu.
6: Stąd skierowanie do Sejmu wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Wosia do prokuratury.
1: Informuje nasz dziennikarz Tomasz Skory. Polskie zespoły rozpoczęły rywalizację o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Po 23 latach w europejskich pucharach znów zagrał GKS Katowice. Podopieczni Rafała Guraka już w 6. minucie meczu w Żilinie objęli prowadzenie. Później jednak słowacki klub dominował i strzelił 2 bramki. Raków Częstochowa pokonał 3-1 na własnym stadionie klub z Valletty. Mecz lepiej rozpoczęli Maltańczycy, którzy objęli prowadzenie. W drugiej połowie częstochowianie jednak już dominowali.
8: Pierwsza połowa ospała. Cieszymy się, że podnieśliśmy, strzeliliśmy 3 bramki. Bardzo dobra reakcja po nieszczególnym rzucie karnym Valletty.
1: Mówił Dawid Kroczek, trener Rakowa. Rewanżowe spotkania w czwartek.
0: A kolejne fakty u nas znów za godzinę o 8:00. Zapraszamy. Teraz prognoza pogody. W piątek w Polsce zachmurzenie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, duże. Czekają nas przelotne opady deszczu, miejscami również po południu, głównie na wschodzie, burze. A wysoko w Tatrach dziś opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich, tam maksymalnie od 13 do 17. A teraz w Zakopanem jedynie 7 na plusie. Wiatr dziś słabiej umiarkowany, miejscami porywisty. 6:04, Katarzyna Chnat, dzień dobry, jest piątek, 24 lipca, przed nami ostatni roboczy dzień tego tygodnia, więc życzę dużo dobrego humoru, odrobiny wakacyjnego luzu i mnóstwa pozytywnej energii, a my w ciągu najbliższych godzin zadbamy o dobrą muzykę, najważniejsze informacje i uśmiech na dobry początek dnia.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: I zaglądamy jeszcze do kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Kinga, Krystyna, Krzysztof, Olga i Seweryn. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń i wielu powodów do radości. Ponadto w kalendarzu przypada dziś Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Mai. Więc jest dużo okazji do świętowania, wspomnień i drobnych przyjemności. A my rozpoczynamy piątkowy poranek z RMF Classic w śniadaniu mistrz. Mistrzów. W tej godzinie wakacyjny pasaż ekonomiczny, wieści dla kierowców przed weekendem i smaczki historyczne Macieja Korkucia. To już za chwilę. Zapewniamy też najpiękniejszą muzykę filmową na lato. Za chwilę ta z serialu Dynastie, a teraz u nas piosenka, którą znacie między innymi z filmu Buster. Śpiewają Cher i Sonny Bono.

0: To była muzyka z serialu Dynastie w RMF Classic w śniadaniu mistrzów. Jest 11 minut po siódmej. Maciej Korkuć jest już z nami i ma kolejną ciekawą historię. Dziś z poetyckim wątkiem będzie.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj propozycja ładnej przejażdżki na weekend będzie. Nasz poeta z Kamandryta Jan Lechoń ze względu na komunizm musiał po wojnie pozostać na obczyźnie. Źle znosił rozstanie z Polską. Różne drobiazgi przynosiły mu często nostalgiczne wspomnienia. W lipcu 1951 roku w Nowym Jorku notował w dzienniku: Święty Jacek Odrowąż w ołtarzu polskiego kościoła w Glen Cove. Obok jakaś królowa z miniaturką kościoła w ręku. To chyba święta Jadwiga, żona Henryka Brodatego, oraz biskup z brodą. To chyba święty Wojciech, bo Stanisław ze Szczepanowa był bez brody. Przypomniała mi się tak zwana pustelnia świętej Salomei w Grodzisku pod Ojcowem koło Krakowa. Gdzieśmy jeździli na wakacje jako mali chłopcy. Grodzisko to była wielka, jak na tamtejsze góry, stroma skała z klasztorem klarysek na szczycie i pamiątkami po świętej Salomei, córce Leszka Białego, a żonie Kolomana, króla Halickiego. Tej właśnie, którą z taką patetyczną ekstazą uświęcił swym witrażem Wyspiański w kościele Franciszkanów w Krakowie. Pustelnia to była cela z łożem kamiennym, na którym rzekomo miała spać święta. Przed tą celą był jakiś obelisk z piaskowca, bodajże wznoszący się znad piaskowego słonia czy mamuta. Wszystko razem zarosło chwastami. Tajemnicze było, cudowne, pobudzające do marzeń, do prawdziwych snów na jawie, które mnie wciąż tam nachodziły. Kościelny, nazywany pustelnikiem, oprowadzał zwiedzających po tych gruzach, po tych mistycznościach, mamrocząc wciąż te same objaśnienia monotonnym głosem, który doskonale pamiętam, tak, że mógłbym go jeszcze dzisiaj naśladować. Umiałem te objaśnienia na pamięć, nieraz zastępowałem pustelnika. Wszystkie te wspomnienia zawdzięczam gipsowej świętej polskiej, widzianej dziś w kościele w Glen Cove w Nowym Jorku. Tyle nostalgiczne wspomnienia zza oceanu. Dzisiaj nie ma już komunizmu, Bogu dzięki. Krakowianie mają Grodzisko pod nosem, chociaż nie zawsze o nim wiedzą. Słoń z obeliskiem to piękna pamiątka po wyprawie wiedeńskiej Sobieskiego. A pustelnia pięknie zadbana wciąż jest urokliwa. Dokładnie tak jak w czasach dzieciństwa Lechonia. Nic, tylko wsiadać na rower i zobaczyć Grodzisko w ramach weekendowej wycieczki.

0: Gilbert Johnson na trąbce grał nam fragment koncertu na trąbkę S-dur Haydna. Towarzyszyła mu orkiestra filadelfijska, którą prowadził Eugene Ormandy. A że jest piątek, niektórzy planują weekendowe wyjazdy i będą zmiany turnusów wakacyjnych, to mam teraz garść wieści dla kierowców.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Zaczynam od wieści dla kierowców, którzy wybierają się na wakacyjne, dłuższe wyjazdy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że przed wyruszeniem w trasę warto sprawdzić aktualną mapę utrudnień. W całej Polsce trwają bowiem dziesiątki remontów i inwestycji drogowych, a w wakacyjne piątki natężenie ruchu na autostradach i drogach ekspresowych wyraźnie wzrasta. Generalna Dyrekcja zaleca kierowcom zaplanowanie trasy z wyprzedzeniem i sprawdzanie komunikatów o korkach i pracach drogowych, szczególnie na głównych trasach prowadzących nad morze i w góry. Aktualne informacje można znaleźć w serwisie dla kierowców Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz pod całodobowym numerem informacji drogowej 19 111. Wszystkim kierowcom życzę więc szerokiej drogi i spokojnego weekendu.

0: To była muzyka z filmu Rącze konie. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów w RMF Classic. Jest 7:29, prawie już 7:30. Niebawem powiemy o tym, co w świecie ekonomii słychać i będzie szansa na wakacyjne upominki w konkursie Brzmienie Lata. A teraz sprawdzę aktualną prognozę pogody. Zapraszam.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: W najbliższych godzinach dominować będzie umiarkowane zachmurzenie, w większości regionów pogodnie, ale na południu i wschodzie więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. W ciągu dnia opady pojawią się też w centrum i na północy kraju. Temperatura maksymalna w ciągu dnia dziś od 18 do 22 stopni, w rejonach podgórskich od 13 do 17. Najcieplej ma być na północnym zachodzie, tam 23 stopnie. Jest 7:30, w śniadaniu mistrzów mamy najpiękniejszą muzykę filmową na lato. Za chwilę u nas temat z filmu Wagon Train. A teraz mam coś specjalnego i wyjątkowego dla Was, jedną z naszych nowości muzycznych, która doskonale zabrzmi o poranku i dostarczy Wam dużo dobrej energii. To piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do serialu Off Campus, sezon pierwszy. Jej tytuł brzmi We Never Died, a śpiewa ją amerykański artysta występujący pod pseudonimem Somber.

0: Państwa, wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic jest 7.37, a my sprawdzamy teraz, co słychać w świecie ekonomii. Będzie coś o cenach ropy i wakacyjnych zakupach.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Czas na rynkowe prognozy. Ceny ropy wciąż szybują w reakcji na spadające pociski na Bliskim Wschodzie. A to oznacza złe wieści dla kierowców, bo giełdy surowców zareagowały podwyżkami. Nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek relacjonuje, co widać na wykresach.
2: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków. Tylko kilka spółek jest na plusie. Większość z nich to firmy z sektora energetycznego.
0: Tyle, Igor Skrzypek, bardzo dziękuję. Tymczasem, jeżeli wybieracie się na wakacyjne zakupy, warto pamiętać o Radzie Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. UOKiK przypomina, że przy każdej promocji sprzedawca ma obowiązek pokazać także najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni. Dzięki temu łatwiej sprawdzić, czy wyprzedaż jest rzeczywiście okazją, a nie tylko marketingowym chwytem. Jeszcze kwestie dotyczące kredytów. Jak informuje Narodowy Bank Polski, po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe pozostały bez zmian. To znaczy, że osoby płacące kredyty o zmiennym oprocentowaniu na razie nie powinny spodziewać się zmian w wysokości rat.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

Walc z maskarady Rama Hachaturyana nagrała Royal Philharmonic Orchestra, prowadził Jurij Simonow. Pamiętacie takie wakacje, w których największą zmorą były ukąszenia komarów? Jeśli tak, to za chwilę dam wam możliwość opowiedzenia o tym w zabawie Brzmienie Lata. A wcześniej posłuchamy jeszcze muzyki z serialu Sherlock, to za chwilę. Teraz przed nami jeden z największych przebojów Phila Collinsa. Coś dla tych, którzy o poranku potrzebują czasem odrobiny łagodności.

0: To była muzyka Davida Arnolda z serialu Sherlock, a teraz przydadzą wam się nie tyle detektywistyczne, ile pisarskie umiejętności i odrobina kreatywności.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Jest taki dźwięk, który potrafi obudzić nawet największego śpiocha. Chodzi właśnie o komara, a my chcemy się dowiedzieć, jakie wakacyjne historie kryją się za tym charakterystycznym bzyczeniem. Napiszcie o tym i opowiedzcie o swojej najbardziej zwariowanej, śmiesznej, wzruszającej albo kompletnie pechowej przygodzie z komarem w roli głównej. Może to była noc pod namiotem, która zmieniła się w wielką bitwę, a może jedno niewinne bzyczenie stało się początkiem wakacyjnej przygody, której do dzisiaj nie możecie zapomnieć. Na wasze maile w tej sprawie czekam pod adresem katarzyna.hnat@rmfclassic.pl. A dla zwycięzcy mamy nasz wakacyjny gadżet. To bidon z logo RMF Classic, który sprawdza się jak najbardziej, jak donosicie mi w mailach. No, posiadacze tego gadżetu mówią, że jest naprawdę okej. Zatem zapraszam do zabawy. Finał po godzinie 10.
1: Brzmienie lata.

0: Motyw z filmu Kill Bill kończy tę godzinę śniadania mistrzów w RMF Classic. Zbliża się ósma, to znaczy, że za chwilę kolejne fakty. Z nami jest już Grzegorz Jasiński. Witam cię ponownie.
1: Tak jest, jestem. Dzień
0: dobry. Nam szykujesz na ósmą?
1: Będziemy mówić o sytuacji w PiS po upływie ultimatum, ale przed oświadczeniem prezesa będą relacje z Waszyngtonu i Paryża, a także opowiemy o proteście pracowników zakładu oczyszczania miasta w Mysłowicach.
0: Szczegóły już za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Po reklamie.

0: Jest ósma, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na Fakty RMF Classic.
1: Wojna nerwów, kilkugodzinna rozmowa prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, a mimo to brak porozumienia. Taki obraz sytuacji wynika z przebiegu wczorajszych wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości. Termin ultimatum postawionego członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus upłynął o północy. W południe poznamy oświadczenie prezesa partii. A co wiemy o przebiegu wczorajszego spotkania?
2: A cokolwiek to jest, przekazują nam osoby, z którymi później rozmawiali trzej uczestnicy tego spotkania, panowie Kaczyński, Morawiecki i Sasin, a każdy z nich jest przecież zainteresowany przedstawianiem spraw na swój sposób. Na pewno to prezes zaproponował Morawieckiemu nie likwidację, ale zawieszenie prac stowarzyszenia i na pewno Morawiecki ten pomysł odrzucił. Partyjna, lojalna większość trochę się tym ambitnym harcerzom Morawieckiego dziwi.
3: Kiedy zadaje się im pytania, czego konkretnie, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią.
2: Mówi Patryk Jaki. Nieoficjalnie Kaczyński miał oświadczyć, Mateusz oszalał. Ale mniej więcej to samo o nim mówią stronnicy Morawieckiego. Szef partii nie ustąpił w sprawie konieczności podpisania oświadczeń lojalek i na pewno nie zrobiła tego spora grupa zwolenników Morawieckiego. To zaś chyba nie daje prezesowi wielkiego wyboru. W południe możemy się dowiedzieć, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus obudzili się dzisiaj już jako bezpartyjni.
1: Przewiduje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Oparte na faktach.
1: Kolejną 13. z rzędu noc Amerykanie atakowali cele w Iranie, tym razem między innymi w prowincji Chuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormus.
5: Dowództwo Sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie przekazało, że celem ataków jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Gazeta New York Times twierdzi, że przedstawiciele władz Iranu odrzucili wczoraj amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku. USA negocjują z Iranem poprzez partnerów w regionie. Te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie, przekazała gazeta.
1: Informuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Francja walczy z pożarami lasów w okolicy Bordeaux. Służby musiały ewakuować mieszkańców i turystów, informuje korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
6: Olbrzymi pożar zagraża sławnemu nadatlantyckiemu kurortowi Le Cap-Ferret, który znajduje się nad Zatoką Arkaszą niedaleko Bordeaux. To jeden z najbardziej turystycznych rejonów Akwitanii. Z powodu rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni wiele okolicznych dróg zostało zamkniętych. Władze apelują do turystów, by omijali na razie ten rejon, tym bardziej, że prywatne samochody na tych drogach, które jeszcze nie zostały zamknięte, utrudniają szybkie przemieszczanie się wozom strażackim. Z pożarem walczy prawie 1000 strażaków. Zadanie utrudniają im upały i dosyć silny wiatr.
1: Prezydent Emmanuel Macron napisał na platformie X, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Wracamy do kraju. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta manifestowali wczoraj w Mysłowicach. Domagali się m.in. podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych. Pikietę zorganizowano przed Urzędem Miejskim, a przedstawicielom władz wręczono petycję.
7: Tak, musi być desperacja niestety. Pani prezes prosiła o pół roku spokoju, miała półtora, żeby zrobić porządek z tym. Nic się nie działo.
8: Będziemy wnosić jutro, albo jeszcze dzisiaj będzie złożone pismo do PIP-u o przeprowadzenie rzetelnej kontroli pod każdym kątem, to znaczy o umowy cywilnoprawne, o wynagrodzenia, o wypłaty premii.
9: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
1: Z manifestującymi w Mysłowicach rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
0: Kolejne fakty u nas znów za godzinę 9:00, wtedy wróci Grzegorz Jasiński. A ja zapraszam teraz na prognozę pogody. Piątek przyniesie nam w kraju zmienną pogodę. W wielu regionach będzie umiarkowanie pochmurno, a na południu i wschodzie okresami zachmurzenie wzrośnie. Miejscami popada deszcz, lokalnie mogą wystąpić burze. W wyższych partiach Tatr znaczne ochłodzenie i możliwy deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą dziś w kraju od 18 do 22 stopni. W Kotlinach i u podnóża Karpat będzie chłodniej, tam od 13 do 17. Wiatr słaby, umiarkowany z zachodu i północnego zachodu. 5 minut po godzinie 8:00, Katarzyna Chnat zapraszam na kolejną godzinę z nami w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Mamy sporo ciekawych informacji, propozycji i dużo dobrej muzyki filmowej na lato. A w tej godzinie między innymi zajrzymy jeszcze do Szczecina i zaprosimy na jarmark. Opowiemy o niezwykle intrygującym życiu pewnego kaskadera. Aktor Michał Derlicki dokładnie opowie o tym, czym jest technika motion capture. A za chwilę zajrzymy też do dzisiejszej prasy i powiem wam, jakie tytuły wzbudziły dziś moje zainteresowanie. Zapraszam. Teraz Beatlesi. Hej!

0: To była muzyka Hansa Zimmera z filmu Piraci z Karaibów na krańcu świata. Zawsze dobrze brzmi, niezależnie od pory dnia. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów w RMF Classic. Jest 12 minut po 8, a co na dzień dobry udało mi się złowić w dzisiejszej prasie? Już wam mówię.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
2: A w dzisiejszej prasie wraca temat szpitali. Polacy chcą jasnych zasad w szpitalach, czytamy na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Eksperci i dyrektorzy szpitali widzą w tym duże zagrożenia. Tymczasem ponad połowa Polaków jest zdania, że ten sam lekarz nie powinien pracować zarazem w publicznej i prywatnej placówce zdrowia. Za rozdziałem pracy u medyków opowiadają się najczęściej i najbardziej zdecydowanie mieszkańcy małych miast do 50 tysięcy mieszkańców. Można to odczytywać jako wyraz społecznego oczekiwania większej przejrzystości i uporządkowania obowiązujących zasad. Nie przesądza to jednak o wyborze jednego rozwiązania, tym bardziej, że ponad 40% respondentów opowiada się za zachowaniem możliwości pracy w obu sektorach. Mówi Rzeczpospolitej Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, były wiceminister zdrowia w rządzie PiS. Więcej o tym na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej.
0: W dodatku nauka, rozwój, biznes, sporo tematów dotyczących uczelni i ich związkach z biznesem. Jeden z artykułów mówi o tym, że nie ma konieczności, żeby biznes i nauka mówiły w tym samym języku. Ważniejsze jest, żeby rozumiały swoje ograniczenia i wzajemne oczekiwania. Problem polega na tym, że obecny model transferu technologii często wygląda zupełnie inaczej. Mówi w wywiadzie profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog, prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. A więcej o tym w bardzo ciekawym artykule zatytułowanym Nauka to nie usługa badawcza. I jeszcze miesięcznik Zwierciadło, bo tu zainteresował mnie artykuł Katarzyny Miller. Starsza pani bez godności. Im jestem starsza, tym mniej boję się śmieszności. Znana terapeutka i psycholożka wyjaśnia, że nie ma się co bać upływającego czasu i tłumaczy. Starsi ludzie myślą, że ponieważ są wiekowi, to muszą być poważni, adekwatnie do wieku, a ja bym powiedziała, że mają być adekwatnie do wieku wyluzowani i mądrzy, czyli mają po prostu wiedzieć, że to, co zrobią, to będą mieć. A najważniejszą zasadą według niej jest to, żeby się po prostu życiem uradować. A jak to zrobić? O tym więcej w artykule Katarzyny Miller.

0: Walca Esdur op. 18 Fryderyka Chopina zagrał w śniadaniu mistrzów Lang Lang. A my szukamy ciekawych wydarzeń kulturalnych dla tych, którzy podróżując po Polsce tego lata szukają takich propozycji. I dziś zajrzymy do Szczecina.
1: Co słychać w Szczecinie?
0: A w Szczecinie trwa 17. Jarmark Jakubowy, jedna z największych letnich imprez w mieście. Przez 4 dni plac przy Bazylice Archikatedralnej Świętego Jakuba oraz okoliczne ulice zamieniają się w tętniące życie miasteczko, pełne regionalnych smaków, rękodzieła i muzyki. Na odwiedzających czeka ponad 300 stoisk wystawców z Polski i zagranicy, a także koncerty, pokazy, warsztaty, atrakcje dla dzieci i możliwość zwiedzania katedry z przewodnikiem. Co jeszcze można kupić w drewnianych domkach?
2: Mamy serki dojrzewające, mamy oliwki, chałwy.
3: Wygląda to pysznie, a będzie tutaj pewnie cały stół zaraz zestawiony.
2: Oj tak, i mamy 2 stoiska, więc zapraszamy.
3: Widzę, że tutaj ostatnie przygotowania do jarmarku. Co Państwo będą mieli tutaj?
4: To będzie rzeźba z drutu i z tkaniny.
5: Podpłomyki chlebowe, rogale z Świętego Jakuba, chlebek prosto z pieca, pieczone ziemniaczki z cacykami, z masełkiem czosnkowym i bułeczka z pieczarkami.
0: Usłyszała tuż przed otwarciem nasza reporterka Anna Pałamar. W programie jarmarku znalazły się także wydarzenia religijne związane z odpustem ku czci Świętego Jakuba. Jarmark potrwa do niedzieli i jak co roku przyciągnie tysiące mieszkańców i turystów.

0: To była muzyka Patryka Doyla z filmu Morderstwo w Orient Expressie. My nieco wolniej działamy w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Nie musimy ekspresowo, w końcu są wakacje. Ale nudy nie ma. Po dziewiątej połączymy się z Angeliką Kuźniak, pisarką, reporterką i biografką, która opowie o swojej najnowszej książce zatytułowanej Maria Skłodowska-Curie, rebeliantka. A jaka jest nasza noblistka w oczach autorki książki? Przekonamy się po dziewiątej. Zaś w tej godzinie jeszcze podejrzymy, jak wygląda od środka praca kaskadera. Sprawdziła to Natalia Ryba i odwiedziła z mikrofonem studio pewnego aktora akcji. Już za chwilę opowie o tym więcej. A ja wcześniej sprawdzę jeszcze aktualną prognozę pogody. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: A koniec tygodnia z mało wakacyjną pogodą. Dzisiaj przewaga chmur na niebie i spore zachmurzenie w całej Polsce. Po południu na wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. W Tatrach na szczytach prognozowane deszcze ze śniegiem. Temperatura maksymalna dzisiaj wyniesie od 18 do 22 stopni. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej, a tam od 13 do 17. Jest 8.32, trwa wakacyjne śniadanie mistrzów z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Za chwilę u nas temat serialu Policjanci z Miami, a zaraz potem posłuchamy fragmentu koncertu na trąbkę de dur Telemana. To będzie wykonanie Academy of St. Martin in the Fields, a na trąbce solo zagra Jona Brown.

0: Słuchaliśmy fragmentu koncertu na trąbkę de dur Georga Filipa Telemana. A w Śniadaniu Mistrzów ciekawa rozmowa przed nami. Odkryjemy teraz nieznane fakty z życia pewnego kaskadera.
1: Goście wakacyjnego Śniadania Mistrzów.
0: Jakiś czas temu nasi dziennikarze odwiedzili studio aktora akcji Michała Derlickiego, żeby zobaczyć, jak wygląda jego praca od kuchni. Powstało kilka odcinków tej opowieści, którą możecie śledzić w naszych mediach społecznościowych. A w tym tygodniu poznamy temat motion capture. Ponadto dowiemy się, ile ma wspólnego ze Stevenem Spielbergiem Michał Derlicki i w jakich produkcjach wystąpił. O to pytała go Natalia Ryba.
2: Wygrałem taki casting międzynarodowy na rolę Kung Fu Pandy w wielkim show, które miało być grane w Macau Venetian Theater i było realizowane przez DreamWorks, czyli nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale DreamWorks należy w iluś tam procentach do Spielberga i tak to się ta medialna przygoda zaczęła.
3: Jeszcze mówiliśmy na początku o tym Wiedźminie czwórce, o zwiastunie do gry. Jaka to jest historia, jaki to był projekt, jak go wspominasz?
2: To był trailer do czwartej części Wiedźmina, który właśnie w tym studiu żeśmy nagrywali. Nie miałem tam znaczącej roli postaci, natomiast tworzyliśmy wiele efektów specjalnych, kaskaderskich pod ten projekt, ponieważ tam się dużo dzieje. Tam jest wielki potwór o imieniu Bałk, który ma po prostu tam sześć kończyn i atakuje, i to było bardzo skomplikowane w procesie realizacji i u nas, i na pewno też u chłopaków animatorów, którzy to wszystko sklejali w jedną całość.
3: Na jakimś etapie dołączył do nas Rafał Lasek, specjalista techniczny, który wytłumaczył nam, jak to się dzieje, że po ubraniu specjalnego hełmu, specjalnego kostiumu, stojący przed nami Michał jest na ekranie komputera, a potem z tego ekranu komputera przechodzi w bardzo skomplikowanym procesie postprodukcji do tego, żeby stać się pełnoprawną postacią animacji.
4: I mamy już szkielet Michała w środowisku 3D. I to, co teraz rejestrujemy, to ciało Michała, ruch tego ciała, ruch miecza, który ma w ręce. Są 62 kamery nagrywające animacje. Obecnie 4 kamery referencyjne nagrywające wideo, to znaczy 2 referencyjne nieruchome, które można nagrywające animacje. Obecnie 4 kamery referencyjne nagrywające wideo, to znaczy 2 referencyjne nieruchome.

Historia Kaskadera już za nami w RMF Classic. Po dziewiątej sprawdzimy, co słychać za oceanem i co warto czytać w wakacje. A w międzyczasie przypominam, że trwa nasza zabawa Brzmienie Lata, w której czekam na wasze opowieści z komarem w tle. Szczegóły konkursu przypomnę jeszcze przed

0: 9, a wy piszcie do mnie w tej sprawie mailowo. Przydatny wakacyjny gadżet czeka na kogoś z was w finale, a ten po godzinie 10.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: AllegroPay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką AllegroPay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Po reklamie.

0: Aleksander Desplat, muzyka z filmu Strażnicy Marzeń zabrzmiała w śniadaniu mistrzów RMF Classic. A ja zapraszam teraz na wakacyjne opowieści w konkursie Brzmienie Lata.
1: Brzmienie Lata w RMF Classic.
0: Jest taki dźwięk, który nieodłącznie kojarzy się z wakacjami. To oczywiście bzyczenie komara. Jednych doprowadza do szału, innym przypomina najpiękniejsze wakacyjne przygody. A jakie wspomnienia budzi w Was? Napiszcie do mnie w tej sprawie i opowiedzcie o swojej najciekawszej, najzabawniejszej albo najbardziej niezwykłej wakacyjnej historii, w której główną rolę lub przynajmniej ważny epizod odegrał właśnie komar. Najciekawszą historię odczytam na antenie w finale tuż po godzinie 10, a autora bądź autorkę tej opowieści nagrodzę wakacyjnym upominkiem. To praktyczny bidon z logo RMF Classic z pewnością przyda się podczas wakacyjnych podróży. Przypomnę jeszcze adres mailowy do mnie katarzyna.chnat@rmfclassic.pl. Zapraszam!
1: Brzmienie lata w

0: Muzyka z torapia Soli Grace Jones. Na koniec tej godziny śniadania mistrzów w RMF Classic zbliża się 9:00. Z nami jest już Grzegorz Jasiński. O czym usłyszymy w kolejnych faktach?
1: W kolejnych faktach nie tylko polityka, ale między innymi kosztowna turystyka w pasie granicznym z Rosją i nowe przepisy dotyczące apteczek w samochodach osobowych.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie!
5: Mamma mia, el compresor!
4: Facciamo subito, sì?
6: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie.
0: Jest 9:00, czas na najświeższe fakty. RMF Classic ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: W samo południe prezes Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie, po którym stanie się już jasne, jak wygląda przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. O północy minął termin ultimatum dla członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ci, którzy nie podpisali oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w nim, mają się znaleźć poza partią. Czego możemy się spodziewać?
14: Po fiasku wczorajszych rozmów z Mateuszem Morawieckim i upłynięciu terminu na złożenie oświadczeń czy też lojalek, prezes Kaczyński nie ma już właściwie pola na manewr inny niż wyegzekwowanie swoich wcześniejszych zapowiedzi. Ich niezłożenie ma oznaczać utratę członkostwa w partii i klubie parlamentarnym PiS-u. To sprawi, że w Sejmie pojawi się grupa około 30-40, może więcej, niezrzeszonych posłów, którzy prawdopodobnie stworzą nowy klub parlamentarny, trzeci co do wielkości. Na tym jednak koniec nowości, bo członkowie tego klubu siłą rzeczy nie będą przecież w głosowaniach popierać stanowiska zwalczanego przez siebie rządu Tuska, więc będą głosować tak samo jak PiS i obie konfederacje. Zamiast 3 w Sejmie będą już 4 mówiące głośno o potrzebie jedności, ale ostro skonfliktowane ze sobą ugrupowania prawicy, które w wyborach za rok będą zabiegać o bardzo podobną grupę wyborców.
1: Przewiduje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Nie złożyłem lojalki, trudno mi sobie wyobrazić, bym został wyrzucony z partii, której poświęciłem całe swoje życie, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk, europoseł PiS.
15: Pojawiają się różne zarzuty, najbardziej absurdalne. Na przykład, że to jest ambicja Mateusza Morawieckiego.
14: A
15: panie redaktorze, wie pan, jaki był jeden z 21 punktów propozycji kompromisowych, które zaproponował premier Morawiecki? Zrzeczenie się funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. My zaproponowaliśmy zrzeczenie się wszystkich funkcji szefów okręgów czy koordynatorów wojewódzkich po to, żeby pokazać, że my po prostu chcemy działać w ramach partii i poszerzać ofertę programową.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z Michałem Dworczykiem jest na rmf24.pl.
16: Postaw na fakty RMF Classic.
1: 500-złotowe mandaty nie odstraszają turystów przed wchodzeniem na pas graniczny z Rosją. Straż Graniczna zatrzymała 5 mężczyzn, którzy w pobliżu Grzechotek w województwie warmińsko-mazurskim jeździli quadami.
17: Wjechali quadami na pas drogi granicznej.
9: tutaj pięciu mężczyzn zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. No i oczywiście każdy z nich otrzymał mandat 500 zł.
17: Patrolujecie granice nie tylko na lądzie, też na wodzie.
9: To są rzeki graniczące z Federacją Rosyjską. Mamy 13 takich rzek. Największą jest rzeka Łyna, gdzie tutaj dochodzi do przekroczenia albo wpłynięcia na wody Federacji Rosyjskiej. Natomiast dwa jeziora Gołdab i graniczne też szczególnie są pod naszym nadzorem, ponieważ też często turyści przekraczają, nawet wchodząc do wody, żeby ominąć tą barierę z drutu ostrzowego i zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, woda chyba po stronie Federacji Rosyjskiej.
1: Mówiła rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz. Apteczki w samochodach osobowych mają być obowiązkowe. Jest projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie.
18: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku. Problem w tym, że ich wyposażenie jest różne. Od pełnych zestawów bandaży, plastrów z kocem termicznym, po zdecydowanie skromniejsze, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji kryzysowej. Na razie rozporządzenie jest w trakcie opiniowania. Obowiązek posiadania apteczki miałby objąć samochody zarejestrowane od kwietnia przyszłego roku.
1: Informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 10:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piątek przynosi nam sporo zmian na niebie. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, ale po południu, na południu i wschodzie miejscami wzrośnie do dużego i tutaj sporo przelotnych opadów deszczu dzisiaj. Lokalnie pojawią się też burze. W Tatrach zima, przypomnij o sobie. Na szczytach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 22 stopni, tylko w rejonach podgórskich chłodniej, tam 17-18. Wiatr z zachodu i północnego zachodu miejscami porywisty. Prawie 5 minut po 9:00. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Już niebawem w naszym studiu spotkanie z kobietą, która na nowo opowie historię jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach nauki. Naszym gościem będzie Angelika Kuźniak, reportażystka i mistrzyni portretu biograficznego, autorka książki Maria Skłodowska-Curie, Rebeliantka. Porozmawiamy o odwadze, pasji, determinacji i o kobiecie, która nie bała się iść własną drogą. Wcześniej inna niesamowita kobieta, Lidia Krawczuk, z opowieścią wprost z Waszyngtonu się pojawi. Zajrzymy też do dawnej prasy. Na kiosk retro zaprosi Przemek Semczuk. A ja opowiem Wam jeszcze, gdzie spotkamy się niebawem w ramach akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Zapraszam, zostańcie z nami. Muzycznie też będzie ciekawie. Aktualnie u nas piosenka z filmu Shrek Forever, One Love.
19: Blessing.

0: To była muzyka Michaela Nymana z filmu Fortepian, a my z plaży na zachodnim wybrzeżu Nowej Zelandii, gdzie powstawały sceny do tego filmu, przenosimy się teraz do Waszyngtonu, gdzie jest nasza dziennikarka Lidia Krawczuk i ma kolejne ciekawe wieści.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Wieczorem w Waszyngtonie odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu z udziałem Donalda Trumpa. I jeszcze przed wydarzeniem ponad 500 emerytowanych i byłych dziennikarzy oraz 8 organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało organizatorów, by podczas uroczystości stanowczo sprzeciwili się atakom administracji na media. Z Waszyngtonu Lidia Krawczuk, która uczestniczyła w pierwszej przerwanej kolacji i wybiera się na kolejną.
2: Tegoroczna kolacja pierwotnie miała odbyć się w kwietniu, ale została przełożona po tym, jak uzbrojony 31-latek próbował wtargnąć do sali balowej, gdzie znajdowali się prezydent i goście. Według śledczych planował zabić Donalda Trumpa oraz członków jego gabinetu. W czasie interwencji kula trafiła w kamizelkę kuloodporną agenta Secret Service, który nie odniósł obrażeń. Napastnik usłyszał zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa prezydenta. Rzeczniczka prasowa Donalda Trumpa, Caroline Levitt, zapowiedziała, że prezydent pojawi się na dzisiejszej kolacji. Prezydent weźmie udział w drugiej odsłonie kolacji Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu, podczas której wraz z państwem, przedstawicielami mediów, będzie świętował wolność słowa i pierwszą poprawkę. Prezydent chce dokończyć to, co rozpoczął, zanim haniebna próba zamachu pokrzyżowała plany związane z pierwotnym wydarzeniem w kwietniu, jak wszyscy pamiętamy. Zachęcam wszystkich, którzy będą oglądać ten wieczór, aby włączyli transmisję. Zapowiada się bardzo interesujący i niezapomniany wieczór. Setki emerytowanych dziennikarzy i 8 organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu, aby podczas dzisiejszej gali stanowczo sprzeciwiło się atakom administracji Donalda Trumpa na media. Samo Stowarzyszenie Korespondentów odpowiada, że właśnie w czasach, gdy pierwsza poprawka znajduje się pod presją, takie spotkanie ma szczególne znaczenie. Podkreśla, że wspólna obecność dziennikarzy, polityków i prezydenta przypomina o roli wolnych mediów amerykańskiej demokracji. Kolacja odbędzie się w hotelu Waldorf Astoria w Waszyngtonie.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Do relacji Lidii Krawczuk wrócimy niebawem, a my posłuchamy teraz w RMF Classic muzyki z serialu Lekcje chemii. To temat tytułowy.

0: To był polonez Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Byliśmy w Soplicowie, a gdzie my się wybierzemy w przyszłym tygodniu w ramach akcji Filmowa Mapa Polski? Już się z wami umówiliśmy w konkretnym miejscu, więc teraz przypomnę i opowiem, co, gdzie i kiedy się wydarzy.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: A jeśli macie ochotę spotkać się z nami na żywo, zobaczyć jak tworzy się audycję w plenerowym studiu RMF Classic, to zapraszamy 29 lipca w środę do Pasymia na Mazury. To tam będzie kolejny przystanek filmowej mapy Polski RMF Classic. A Pasym to miasto znane z kadrów takich filmów jak Róża, Południk Zero, Cudownie Ocalony, a także seriali Dom nad Rozlewiskiem czy Projekt UFO. No i będziemy o tych produkcjach opowiadać i będą go a do tego konkursy i niespodzianki dla Was. Cały program będziemy realizować od godziny 10 na rynku w Pasymiu. I tym razem to ja będę mieć przyjemność być osobą prowadzącą ten program. Tym bardziej gorąco zapraszam na Mazury w najbliższą środę. Usiądziecie sobie na naszych leżakach w plenerowym studiu. Będziecie mogli być z nami, chłonąć tę niezwykłą atmosferę plenerowego, wakacyjnego programu RMF Classic. A dla tych, którzy na Mazury nie dotrą, relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic i oczywiście na naszej antenie. Będą transmisje na żywo, no i będzie sporo ciekawych i pięknych spotkań, mam nadzieję. To wszystko od 10.30 do 12.00, no i a ja cały czas, w międzyczasie zapraszam do zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje, bo na tym nie koniec. Szczegóły naszej akcji znajdziecie na rmfclassic.pl, a my umawiamy się na najbliższą środę na kolejny punkt na naszej mapie właśnie w Pasymiu. Zatem zapraszam i do zobaczenia.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: Różowa Pantera pojawiła się w śniadaniu mistrzów w RMF Classic. Jest 9:28. Za chwilę sprawdzę aktualną prognozę pogody, a potem odwiedzi nas mistrzyni portretu biograficznego Angelika Kuźniak i nakreśli intymną opowieść o kobiecie, która przekroczyła granice swojej epoki. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O,
6: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Piątek ze zmienną pogodą w Polsce. W wielu regionach zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i wschodzie miejscami przelotny deszcz i burze. Po południu możliwe również w innych częściach kraju. Bez deszczu tylko na północnym zachodzie. W wyższych partiach Tatr znaczne ochłodzenie i możliwy deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą dziś od 18 do 22-23 stopni maksymalnie. Natomiast w Kotlinach i u podnóża Karpat będzie chłodniej od 13 do 17 stopni. Jest 9.32, trwa śniadanie mistrzów w RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Marek Grechuta u nas niebawem z piosenką Niepewność, a teraz małe doładowanie energetyczne. Posłuchamy fragmentu soundtracku z filmu Toy Story 5. Muzyka Randy Newman.

0: perfekcyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
1: Maria Skłodowska-Curie to nazwisko, które zna cały świat. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, wybitna uczona, pionierka badań nad promieniotwórczością. Ale za tymi wielkimi osiągnięciami kryje się też historia niezwykłej kobiety, odważnej, niezależnej i niezgadzającej się na ograniczenia narzucone jej przez epokę. Kim była prywatnie? Co ją napędzało? Jaką cenę płaciła za swoje odkrycia i życiowe wybory? Tego można dowiedzieć się z najnowszej książki Angeliki Kuźniak, reportażystki i autorki książki Maria Skłodowska-Curie, rebeliantka. I o tej właśnie książce teraz porozmawiamy z autorką.
0: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: Pani Angelika Kuźniak jest dzisiaj razem z nami. Witam serdecznie. To zacznijmy od tego, jak pani podchodzi do tej niezależności Marii Skłodowskiej-Curie i dlaczego w tytule pojawia się słowo rebeliantka.
2: Maria Skłodowska-Curie łamała ogólnie przyjęte zasady, sprzeciwiała się konwenansom. Jako kandydatka na przykład do Akademii Nauk musiała pójść do każdego z jej członków, przedstawić swoje osiągnięcia i zaczęto się wtedy nawet zastanawiać, czy kobiecie wypada. Poza tym, jak dodawano, że wystarczy spojrzeć na Marię, no bo przecież jak ona jest ubrana, to nie suknia, to habit. Ona jednak, jeśli uważała coś za słuszne, to walczyła o to bez względu na cenę, którą musiała zapłacić. To są dla mnie takie rebelie. Mamy też Marię, która założyła eksperymentalną szkołę. Jako jedna z pierwszych kobiet zrobiła prawo jazdy na samochód ciężarowy. Rower, wymysł szatana, jak mówili, a ona na rowerze wyjeżdżała w podróż poślubną.
1: A kiedy przystępowała pani do pisania tej książki, to jaka myśl pani przyświecała? No bo to nie jest pierwsza książka poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie. Pewnie niełatwo było wymyślić sposób na tę biografię.
2: Jedną z rzeczy, którą na samym początku znalazłam, był dziennik, który Maria pisała. Ja nazywałam go dziennikiem żałobnym, zresztą nie ja chyba pierwsza, ale ja też używam takiego zwrotu. To jest dziennik, który Maria pisała po śmierci swojego męża, tragicznej śmierci Piotra Curie. I wtedy oprócz tej Marii takiej, nazwijmy w takim mundurze laboratoryjnym, bo to prawie było dla mnie jak osobowością, jakby nakładała mundur i była, mimo że ona w tej pracowni była marzycielką wielką, to też jest wspaniałe, jak ona o pracy w laboratorium mówi, jak o baśni czarownej, w której właśnie uczestniczy. Nagle zobaczyłam Marię, która jest krucha, ale też próbuje znaleźć siły, cierpiąca bardzo, jest prawdziwa, bo już znałam ten zwrot, którego Maria często używała, że jak ma się takie usposobienie jak ona, to trzeba zrobić wszystko, żeby tego usposobienia nie pokazać, czyli tę wrażliwość, o to chodziło głównie. I ona tak funkcjonowała na życie i tu nagle pojawiła mi się taka Maria dostępna, ludzka i wtedy wiedziałam już, że chcę spędzić z nią kilka lat. I nie miałam rzeczywiście wyobrażenia Marii. I zresztą czasem powtarzam to, że to jest książka chyba jedna, nie wiem czy nie jedyna, w której bohaterka tak bardzo mnie prowadziła. Gdzieś tam ja zatrzymywałam się na tym, co ona robi, bo ja specjalnie się nie naczytywałam, tylko już zaczęłam pracę od samego początku zbierania dokumentacji. No i trochę właśnie się tak sama dziwiłam, przyglądałam się temu, szukałam dokumentu. Tam nie ma zmyśleń, to wszystko jest rzeczywiście na faktach, łącznie z tym, że jak Maria po tym, jak się dowiedziała śmierci Piotra, siedzi w ogrodzie i trzyma łokcie na kolanach, to ja te łokcie na kolanach sprawdzałam w kilku źródłach, że rzeczywiście tak było. To nie ma tam obrazów, które ja sobie tworzyłam.
1: A jakie jeszcze wątki i obrazy znajdziemy w tej książce, no to już musicie Państwo sprawdzić sami. Maria Skłodowska-Curie, rebeliantka, to jest najnowsza biografia tej niezwykłej postaci. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, a ja miałam przyjemność rozmawiać z jej autorką Angeliką Kuźniak. Teraz na

0: Trepak z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego grali filharmonicy wiedeńscy, a prowadził James Levine. Trwa wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Za chwilą nas mała podróż w czasie, w którą zabierze nas Przemek Semczuk w retro kiosku. A wcześniej u nas posłuchamy fragmentu soundtracku z serialu Łowczynie, to za chwilę, a już za momencik piosenka z filmu Flashdance.
1: Poprawia nastrój RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Podczas otwarcia stadionu śląskiego w Chorzowie polska reprezentacja piłkarska rozegrała mecz towarzyski z drużyną NRD. Spodziewano się zwycięstwa, bowiem nasi zwykle wygrywali mecze z NRD. Niestety 24 lipca 1956 roku na łamach życia Warszawy Stefan Sieniarski nazwał spotkanie kompromitacją. Przegraliśmy 0-2. Zdaniem Sieniarskiego powodem był brak piłkarzy i działaczy z krwi i kości. I miał prawo do takiej oceny, bo przed wojną sam grał w Żyrardowiance i warszawskiej Polonii. Czas najwyższy zmienić selekcjonera, grzmiał, proponując zatrudnienie zagranicznego fachowca, a przynajmniej nie związanego z żadnym klubem. Chciałoby się rzec, że rady z 1956 roku nie straciły na aktualności, tak samo jak wyniki naszej kadry. A skoro o NRD mowa, 24 lipca 1966 roku Ekspres Wieczorny na pierwszej stronie informował, że po fali upałów nad NRD przeszły gwałtowne burze, które przyniosły nawet ofiary śmiertelne. Wichura uszkodziła wiele domów, stodół i transformatorów. W okolicach Magdeburga nawałnica zniszczyła niemal całe plony zbóż. Nieopodal Lipska spadł grad wielkości jajek, a opady deszczu sięgnęły 80 litrów na metr kwadratowy, wywołując powódź. Wspomniano również o zniszczeniach w Niemczech Zachodnich i trąbach powietrznych, które wystąpiły w Czechosłowacji, zmiatając 31 domów mieszkalnych. Jak widać, anomalia pogodowe zdarzały się również 60 lat temu. Zajrzyjmy jeszcze do Kuriera Polskiego sprzed pół wieku. 24 lipca 1976 roku na giełdzie samochodowej można było kupić nowego malucha już za 110 tysięcy. Przypomnijmy, że w Polmozbycie nowy Fiat 126P kosztował 69 tysięcy, tyle że trzeba było mieć talon uprawniający do zakupu. Na giełdzie 80 tysięcy żądano za 3-letniego. Podobnie wyceniano 3-letnią Warszawę, roczną Syrenę czy 2-letniego Trabanta. Za doroczny Wartburg to już wydatek 200 tysięcy. Dodajmy, że w 1976 roku statystyczny Kowalski zarabiał rocznie 51 tysięcy. Po zapłaceniu za mieszkanie i żywność niewiele z tego zostawało, dlatego na giełdzie było więcej oglądaczy niż kupujących. 24 lipca 1986 roku Kurier Polski pisał o karpiu żarłoku z warszawskich łazienek. 1,5-metrowy olbrzym przeganiał dokarmiane przez spacerowiczów kaczki. Ci, którym udało się go zobaczyć, twierdzili, że gustował głównie w pieczywie pszennym, a bułki połykał w całości.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Łabędź z karnawału zwierząt Kamila Saint-Saënsa kończy tę godzinę śniadania mistrzów. Zbliża się 10:00, z nami jest już Grzegorz Jasiński. Co w kolejnych faktach?
1: W kolejnych faktach będziemy mówić o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Zapowiemy 4 nominacje generalskie w policji, a także zapowiemy rajd Polski, który rozpoczyna się dziś w nietypowym miejscu.
0: Szczegóły już za moment, zapraszamy.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Pani 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Jest 10:00, najświeższe fakty RMF Classic ma dla nas Grzegorz Jasiński.
10: Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości i chcę być w tej partii, podkreślał o poranku Mateusz Morawiecki. Podczas wczorajszego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim były premier przedstawił 21 punktów kompromisu. Powtórzył też propozycję zrezygnowania z funkcji wiceprezesa PiS, by zostać szeregowym posłem i działać w terenie.
11: Myślę, że tutaj każdy to rozumie też w Prawie i Sprawiedliwości, w kierownictwie, że horses for courses, jak mawiają Anglicy, są różne konie na różne wyścigi.
10: Mateusz Morawiecki powtórzył, że lojalki zaproponowanej przez kierownictwo PiS nie podpisze, bo to mu się źle kojarzy. Nie ma jakiegoś planu, że zrobimy to czy tamto, podkreślał w RMF FM Michał Dworczyk, europoseł PiS i zwolennik Mateusza Morawieckiego. Piotr Salak w porannej rozmowie pytał swojego gościa o to, co planują politycy, którzy nie złożyli lojalek. Termin wyznaczony przez PiS minął o północy.
12: Policzyliście się, ilu was jest? Ile macie szabel?
13: Pyta pan o członków stowarzyszenia?
12: Pytam o tych wszystkich, którzy są w stowarzyszeniu i nie podpisali deklaracji lojalności.
13: Mówię to z pamięci. Myślę, że to są 42 albo 43 osoby. 43
12: I te wszystkie osoby w tej chwili otworzą klub parlamentarny?
13: W ogóle nie mamy na razie tego typu dywagacji w agendzie.
12: Nie przewidział chociażby 2-3 kroków do przodu, jeśli chodzi o politykę. Znaczy,
13: znowu powtórzę, przez to, że większość z nas w tej partii jest od prawie ćwierć wieku, że to jest jedyna nasza partia, oczywiście rozmawiamy o tym, co będzie, co może się zdarzyć, to skłamałbym, gdybym mówił, że tak nie jest, ale nie ma jakiegoś planu, zrobimy to albo tamto.
10: Cała rozmowa Piotra Salaka z Michałem Dworczykiem jest na rmf24.pl, a w południe oświadczenie ma wydać prezes PiS Jarosław Kaczyński.
14: Odsłaniamy fakty.
10: 4 nominacje generalskie w policji zaakceptował prezydent Karol Nawrocki. Jak dowiedział się reporter RMF FM, resort spraw wewnętrznych i administracji planował, że awans uzyska 6 oficerów. Ostatecznie nominacje obejmą komendantów wojewódzkich z Gorzowa, Bydgoszczy i Kielc oraz szefa kontrterrorystów BOA. A kto wypadł z listy?
15: Z moich nieoficjalnych ustaleń wynika, że dziś na stopień generalski mieli być też mianowani komendant wojewódzki z Olsztyna, a także szef Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Wnioski w ich sprawie nie trafiły jednak na biurko Karola Nawrockiego, a wcześniej doszło do konsultacji między MSWiA i Pałacem Prezydenckim. Chodziło o to, by prezydent zaakceptował wszystkie dostarczone mu propozycje. Szef warmińsko-mazurskich policjantów ma bardzo dużą opozycję wśród oficerów, którzy stracili stanowiska po dojściu do władzy Koalicji Obywatelskiej. Oni mają bliskie kontakty z politykami PiS. Jak usłyszałem, przekazywali im wiele negatywnych informacji na temat obecnego komendanta, choć śmiało zdyskredytowanie następcy. Z kolei szef BSWP jest osobiście powoływany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Być może pałac potraktował go jako człowieka Marcina Kierwińskiego, usłyszałem od jednego z oficerów.
10: Informował Krzysztof Zasada. Na śląskich asfaltach będą dziś rządzić najlepsi kierowcy Europy. Wszystko z powodu rajdu Polski, który w tym roku jest rundą Mistrzostw Europy ERC. Rajd po raz pierwszy odbywa się w województwie śląskim. Został przeniesiony z Mazur. Kierowcy mają za sobą zapoznanie z trasą, które odbyło się w kapryśnej pogodzie.
16: Czasami pokazuje, że ma padać, a nie pada. Czasami na odwrót i no, na razie razie ta prognoza wygląda dobrze.
17: Rajd Polski na Śląsku, to się zmieniło. Nie mamy już tych szutrów na Mazurach, tylko mamy asfalty na Śląsku.
16: Rajd w Mikołajkach był świetny, te odcinki są jedyne w swoim rodzaju, ale też uważam, że może jestem mało obiektywny, to jestem ze Śląska, także no bardzo się cieszę, że Rajd Polski przyszedł na Śląsk.
10: Usłyszał od kierowcy Jakuba Matulki Patryk Serwański, pierwszy OS dziś wieczorem w okolicy katowickiego Spodka.
9: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 11, wtedy wróci Grzegorz Jasiński. A ja teraz zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj w Polsce zachmurzenie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, duże, tutaj przelotny deszcz, również burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 22-23 stopni. Chłodniej w obszarach podgórskich, tam od 13 do 17. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. 5 minut po 10:00 słuchacie piątkowego wakacyjnego śniadania mistrzów w RMF Classic. Sporo dobrej muzyki filmowej na lato dla Was mamy jeszcze, no i trochę ciekawych opowieści. Za chwilę rozstrzygnięcie dzisiejszej odsłony konkursu Brzmienie Lata i komarowa opowieść kogoś z Was. Zapraszam. A muzycznie u nas w tej godzinie posłuchamy dźwięków m.in. z filmu Atlas Chmur, to niebawem będzie muzyka z filmu Król Lew czy Miasto Aniołów. A na początek słynne Libiamo, Straviaty, Giuseppe Verdiego.

0: To była muzyka z filmu Atlas Chmur w RMF Classic, a z chmur czasem przylatują do nas takie istotki, które potrafią uprzykrzyć nam życie. Oj, potrafią. Zapraszam na finał zabawy Brzmienie Lata.
1: Brzmienie Lata w RMF Classic.
0: Nasz wakacyjny konkurs Brzmienie Lata dostarcza nam wielu wzruszeń i bardzo piękne maile przychodzą od Was, za które bardzo dziękuję. No dzisiaj miałam ogromny problem, kogo nagrodzić, bo te historie są naprawdę niesamowite, ale jeden mail bije wszystkie inne na głowę, a wczytam w nim tak. Przesyłam wyjątkowy wiersz mojej mamy, z którym wiąże się u nas w domu bardzo miła historia. Pewnego dnia mama poprosiła mnie i tatę, żebyśmy usiedli i uważnie posłuchali czegoś, co napisała. Wyznała z powagą, że to historia oparta na faktach i że ciężko jej z tym na sercu, więc musiała przelać wydarzenia pewnej ciemnej nocy na papier. Słuchaliśmy z tatą w rosnącym napięciu. Im dłużej mama czytała, tym bardziej narastał we mnie niepokój. Bałam się, że zaraz usłyszę o jakiejś strasznej zbrodni. Dopiero sam koniec wiersza przyniósł pełne zaskoczenie i ujawnił, kim tak naprawdę była owa mroczna postać. Nie będę zdradzać zakończenia, oddaję głos mamie i jej wierszowi o pewnej małej istocie. Od tamtego dnia ten utwór przynosi naszej rodzinie mnóstwo radości i przypomina, że nawet o małym stworzeniu można napisać coś niezwykle wysublimowanego. Miłego czytania, Anita z Bydgoszczy. No i tutaj, drodzy Państwo, jak się domyślacie, w załączniku otrzymaliśmy tekst tego wiersza. Jest naprawdę długi, więc nie starczy mi czasu, żeby go Państwu teraz przedstawić, ale przeczytam tylko tę końcówkę, bo pewnie jesteście Państwo ciekawi, jak ta cała długa historia o niezwykłym stworzeniu się zakończyła. Było zmęczone po walce, na szafce siadł sobie, pragnąc nam krwi upuścić. O tym nawet nie śnił, on nie myślał, biedny, że ten wredny człowiek dyszy zawiścią, nawet gdy się prześpi. Tu jeszcze jest sporo dalszego tekstu, no musicie Państwo wierzyć na słowo, że jest to naprawdę ciekawa opowieść. Bardzo dziękuję Pani Anito za to zgłoszenie, za ten piękny wiersz mamy. No oczywiście nie mogę Państwa nie nagrodzić. Nasz podróżny bidon z logo RMF Classic powędruje do Państwa pocztą. Serdecznie pozdrawiam i wszystkim Państwu życzę jednak wakacji bez komarów.
1: Brzmienie lata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja zawsze mówię, że jeżeli nie czułbym tutaj dobrze w Polsce, że nie mogłem być sobą, nie mieszkałbym tutaj tyle lat. Naprawdę. Ale ja już czułem, że będę tutaj zostać, bo Polska jest super.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem, Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
17: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
16: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

27 minut po 10:00. Słuchacie Śniadania Mistrzów w RMF Classic. Za chwilę u nas jeszcze aktualna prognoza pogody. A teraz powrót do mitów nordyckich i muzyka Ryszarda Wagnera. To Cwał Walkirii i wykonanie orkiestry Clevelandzkiej, którą prowadzi George Sell.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Piątek ze zmienną pogodą, w wielu regionach zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i wschodzie przelotny deszcz i burze, po południu możliwe również w innych częściach kraju. Bez deszczu dziś tylko na północnym zachodzie, a na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej w regionach podgórskich, tam od 13 do 17. Jutro więcej słońca na południu i wschodzie, a deszcz przeniesie się na zachód, natomiast w niedzielę padać będzie już w całym kraju. Jest 10.33, słuchacie RMF Classic, trwa jeszcze śniadanie mistrzów, a o wakacyjny klimat zadba teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Miasto Aniołów.

0: 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel

0: latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.

0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
1: Wakacyjne podróże muzyczne to coś, na co możecie liczyć, słuchając RMF Classic, a że przed nami weekend, to być może zastanawiacie się, gdzie się wybrać. Pogoda w kratkę, w góry nie polecam, ale na szlak Orli Gniazd czemu nie? Tym bardziej, że są nowości. Na przykład na Zamku Rapsztyn to zaledwie godzina drogi od Krakowa. Nawet jeżeli znacie to miejsce, to warto wybrać się tam ponownie. Zamek cały czas jest upiększany i realizowane są kolejne inwestycje oraz bogata oferta wydarzeń. Teraz ogłoszono kolejną nowość. Turyści mogą podziwiać odrestaurowane mury, wejść na wieżę widokową, by oglądać panoramę Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a także uczestniczyć w różnych wydarzeniach organizowanych na terenie zamku. Na kamiennym dziedzińcu odbywają się m.in. walki rycerskie i sporo innych wydarzeń. Są też quizy i konkursy rodzinne, które ogłaszane są choćby w social mediach. A my powędrujemy teraz nieco dalej. Zespół Manam zabierze nas na Cyklady.

0: I tak oto dziś kończy się moje spotkanie z Wami w Śniadaniu Mistrzów RMF Classic. Zbliża się 11:00, za chwilę najświeższe fakty, a po nich wakacje z mitami, które poprowadzi Ula Urzędowska. Ja kłaniam się pięknie, dobrego, pięknego weekendu. Katarzyna Chnet, do usłyszenia.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Po reklamie.
0: To jest RMF Classic. Minęła 11:00. Czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
12: Na początek faktów szybujące ceny paliw. Na wielu stacjach ceny diesla przekraczają już poziom 7,90 zł. Tak jest między innymi w Warszawie. Paliwa mocno drożeją, co jest efektem nagłego zaognienia sytuacji na Bliskim Wschodzie i drugiej fali konfliktu zbrojnego Ameryki z Iranem. Narastającą drożyznę widać i ona tylko w przyszłym tygodniu się pogłębi.
13: W przyszłym tygodniu myślę, że niestety diesel na dobrze przekroczy poziom 8 zł za litr. Benzyna będzie kosztowała w granicach 7,40-7,50.
12: Prognozuje Rafał Zywert, analityk biura maklerskiego Reflex. A propos wojny na Bliskim Wschodzie, Donald Trump przyznał, że rozważa przeprowadzenie potężnego ataku na Iran. W rozmowie z portalem Axios prezydent USA stwierdził, że byłby to cios większy niż kiedykolwiek wcześniej.
14: Dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło, że wojsko nie otrzymało nowych rozkazów. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone są gotowe do działania samodzielnie, choć jak stwierdził, Izrael dołączyłby do operacji w ciągu 2 minut, gdyby został o to poproszony. Jednocześnie zaznaczył, że udział Izraela mógłby sprowokować odwet Teheranu. Według Trumpa Iran chce negocjować, ale nie odczuł jeszcze wystarczająco dużo bólu, by zawrzeć porozumienie. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie już przełożyło się na wzrost cen ropy do ponad $100 za baryłkę.
12: Informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Fakty, opinie, komentarze.
12: Dziś mija rok od objęcia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Waldemara Żurka. Nowy minister zapowiada usprawnienie działania sądów, przywrócenie praworządności, przyspieszenie rozliczeń. Czy można mówić o powodzeniu jego misji?
15: Nie wyszło rozwiązanie problemu tzw. neosędziów, a przez prezydenckie weto nowa KRS powstała na podstawie przepisów według ministra niekonstytucyjnych. Na pewno nie doszło też do zapowiadanego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Co więcej, Waldemar Żurek chętnie wykorzystuje to połączenie. Nie ma też sukcesów w ściganiu poprzedników, jak Zbigniew Ziobro, z użyciem ENA i nie tylko.
16: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję oraz pismo, które wystosowałem do ICE.
15: Jak słychać, minister często stosuje wszystkie dostępne środki na raz, czasem nie zauważając, że wzajemnie się wykluczają. Coraz częściej też działa pod wpływem oczekiwań społecznych. Wcześniejszych planów i zapowiedzi to jednak nie realizuje.
12: Podsumowuje nasz dziennikarz Tomasz Skory. Nad Jeziorem Leśniańskim koło Lubania właśnie rozpoczynają się wielkie pokazy służb ratowniczych na wodzie i lądzie. Można przekonać się, jakie zagrożenia czyhają na dzieci w czasie wakacji, ale także jak pomóc innym w kryzysowej sytuacji.
17: To jest okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym.
18: No, jak najbardziej. Wiele można się nauczyć też, jak się zachować nad wodą, co można, czego nie można robić tutaj. Wiele atrakcji takich dla dzieciaków tutaj. Na przykład taka rzecz ciekawa, symulator dachowania. Jakby dachowanie w bezpiecznych warunkach kontrolowanych. Czasami naprawdę wspaniałych ludzi można spotkać. Przyjeżdżają tutaj naprawdę z całego świata ludzie czasami.
12: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska od Mateusza Dudczaka z przystani żeglarskiej Izery. Tam odbywa się piknik Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Atrakcja aż do 16:00.

północnego zachodu płynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i jeszcze trochę urośnie. Zachmurzenie umiarkowane, okresami zwłaszcza na południu i wschodzie duże, przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu burze. Maksymalnie 22 stopnie. 4 minuty po 11:00, wakacje z mitami zapraszają ocean najpiękniejszej muzyki filmowej i nasza wyprawa na konkursowy Olimp po róg obfitości. Szczegóły wkrótce, a na ścieżce dźwiękowej przeboje z filmu Dirty Dancing, Misja Niemożliwa już niebawem, Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków, a teraz słynne O Sole Mio zaśpiewają Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, orkiestrę opery rzymskiej prowadzi Zubin Mejta.

0: 11 minut po 11, RMF Classic, Lalo Schifrin i Misja Niemożliwa, a już teraz wakacje z mitami, okienko konkursowe otwieramy. To nie jest misja niemożliwa zdobyć ten konkursowy Olimp, bo przecież od poniedziałku do piątku codziennie o 14.30 komuś z was się to udaje. A jak wygląda sytuacja? Mamy ukrytą postać z uniwersum mitologii greckiej, ukrytą w podpowiedziach. Waszym zadaniem jest ją rozszyfrować i to jest tak naprawdę bardzo proste i praktycznie każdemu się udaje. Drugie zadanie jest nieco trudniejsze, bo kreatywne, takie trochę na wyobraźnię. Należy wybrać jeden z terminów, związków frazeologicznych typu pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, czynić Ariadny i opisać jakąś życiową czy zasłyszaną historię pasującą do tego określenia. To wszystko wpisujemy w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl i na finał czekamy. Finał o 14.30. Róg obfitości. Można go sobie dokładnie obejrzeć, gdyż jest sfotografowany tamże. A pierwszy trop w sprawie dzisiejszej zagadkowej postaci jeszcze w tej godzinie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
1: Trwa w najlepsze, inspirowana Odyseją Christophera Nolana. Konkurs nie tylko z bogami, boginiami, herosami, czasem też w konkursowym zestawieniu trafi się jakiś potwór albo potwora. I dziś z takim przypadkiem mamy do czynienia. Taką postać należy rozszyfrować i jej imię, bo ma imię, wpisać w formularz konkursowy na naszej stronie. Ale niech nas to nie przestraszy, bierzemy potwora za rogi, co będzie trochę trudne, bo ma on trzy głowy, a tylko jedna ma rogi. Te trzy głowy to jedna lwa, druga kozy, prawdopodobnie z rogami, i węża, ale to tylko jeden z wizerunków. Waszym zadaniem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze RMF Classic, jest potwora zidentyfikować i jego imię wpisać w formularz na naszej stronie. Zwyciężczyni bądź zwycięzca otrzymuje róg obfitości, a w nim jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, oryginalne greckie słodycze, wakacyjne upominki z logo RMF Classic. Nie tylko potwora trzeba trafić, należy jeszcze rozszyfrować zadanie numer 2, czyli wybrać jeden ze związków frazeologicznych albo wszystkie, typu pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca, nić Ariadny, i stworzyć jakąś opowieść z życia wziętą czy wymyśloną, przecież nikt tego nie będzie sprawdzał, która pasuje do tego określenia. No i czekać na finał o 14:30. Zatem potwór na celowniku, a my idziemy dalej ścieżką dźwiękową. Będą kolejne podpowiedzi.
0: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe, wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt. 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André, forma przywileju, a nie towaru. Popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: W samo południe słuchacie RMF Classic i czas na najważniejsze fakty, a te przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
12: Lada chwila w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. O północy, przypomnijmy, minął termin ultimatum władz PiSu wobec polityków tego ugrupowania. Mieli dokonać wyboru albo stowarzyszenie, albo partia. Jeszcze dziś rano były premier, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, powtarzał, że żadnej lojalki nie podpisze.
13: Lojalki nie chcę podpisywać, bo w latach 80. też mnie proszono o podpisywanie lojalek i ja to odrzucam.
12: A co na to prezes Kaczyński? Będziemy o tym mówić w kolejnych faktach. Od kilku godzin obowiązują nowe cła w wysokości 10 albo 12,5% nałożone przez USA na 60 partnerów handlowych. W tym gronie jest też Unia Europejska.
14: Taryfy mają zastąpić tymczasową 10% stawkę globalną, która w chwili wejścia w życie nowych ceł wygasła. Stawką celną w wysokości 10% objęte są teraz kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5%. Unii Europejskiej dotyczą taryfy w wysokości 10%. Administracja, aby wprowadzić cła, użyła ustawy o handlu z 1974 roku, po tym jak Sąd Najwyższy USA uchylił wcześniejszą serię ceł globalnych. Administracja Trumpa wykorzystuje ten właśnie przepis do budowy nowej architektury taryfowej. Wall Street Journal zauważył, że po wejściu w życie cła te mogą obowiązywać bezterminowo i mogą być jednostronnie zmieniane przez prezydenta.
12: Informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Oparte na faktach.
12: Na 82. rajdzie Polski trwa już pierwsza próba sił. To odcinek kwalifikacyjny. Jego wyniki przesądzą o kolejności startowej. Zanim załogi wyruszyły na start odcinka z Mikołajem Marczykiem w miasteczku rajdowym, rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Serwański.
16: Masz takie poczucie w sobie, że zależy ci na dobrym wyniku, na tym, żeby jakoś mocniej zapunktować w Mistrzostwach Europy, bo ten sezon na razie nie przynosi ci takich wyników, które pewnie by cię tak do końca satysfakcjonowały.
17: Wydaje mi się, że nigdy taka nadmierna ofensywa nie przynosiła mi bardzo dobrych rezultatów, więc staram się po prostu skupić na tym, tym, że mamy dobrą wiedzę, że mamy tutaj wspaniałą atmosferę i dobrą historię związaną z rajdem Śląska. Wiem dobrze, że to jest rajd, którym trzeba pokazać trochę tego pazura i maksymalnej prędkości, ale wiem dobrze, że charakterystyka tych tras nie pozwala na jazdę na 100 czy 110% non-stop i zawsze te kilka procent marginesu trzeba tutaj zostawić, wybierając też momenty, gdzie próbujemy rywalom odskoczyć albo odpowiedzieć, więc tutaj taki spryt rajdowy jest potrzebny podczas rajdu Polski tegorocznego na asfalcie tutaj na Śląsku.
12: Rajd Polski jest rundą Mistrzostw Europy. W poprzednim roku Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zostali najlepszą załogą Starego Kontynentu. Znamy skład, w jakim polscy siatkarze zagrają w przyszłym tygodniu w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni w ćwierćfinale w czwartek zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.
0: No jedynym zaskoczeniem może być brak w kadrze Jakuba Kochanowskiego. Środkowy naszej reprezentacji zmaga się jednak z urazem, no i stąd jego brak w składzie. W porównaniu z tym składem naszej kadry z ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago nie doszło do wielu zmian. Wśród przyjmujących są m.in. Leon Semeniuk, Fornel czy Śliwka. W składzie jest też świetnie spisujący się w tym sezonie atakujący Bartłomiej Bołądź. Wśród środkowych znaleźli się Lemański, Nowak czy Majchrzak. Biało-czerwoni w czwartek w ćwierćfinale o 13.30 polskiego czasu zmierzą się z Ukrainą i jeżeli wygrają, to w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Słowenia-Turcja.
12: Zapowiada Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
11: Temperatura na dziś iście jesienna, maksymalnie 22 stopnie, chłodniej w obszarach podgórskich od 14 do 17, a na szczytach Tatr deszcz ze śniegiem. Zachmurzenie umiarkowane, duże na południu i wschodzie kraju, przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu także możliwe burze.
5: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
7: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
10: Tu Monika Brodka.
18: Cześć, tu Daria Zawiałow.
19: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Henryk Kuźniak i jego muzyka, czyli zagraliśmy Wabank w RMF Classic. 11 minut po 12 gramy też o róg obfitości w zabawie konkursowej Wakacje z mitami. Podpowiedź w sprawie mitologicznego potwora pojawi się już niebawem. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Dołączyć można w każdej chwili. Finał dopiero o 14.30. A kto czeka na ścieżce dźwiękowej? Aniołki Charlie'ego. Ród Guinnessów, a już teraz Joe Hisaishi i muzyka z filmu Księżniczka Mononoke.

0: Reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: To pewne,

0: moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.

RMF Classic. Zapraszamy. Wakacje z mitami. Kolejny trop w konkursowej wyprawie na Olimp już niebawem, a na ścieżce dźwiękowej muzyka dużego i małego ekranu. Gwiezdne wojny, Skywalker, odrodzenie, czyli muzyka Johna Williamsa. Będzie też piosenka Stinga, zresztą ze ścieżki dźwiękowej filmu Leon Zawodowiec, piosenka Aniołków Charlie'ego, a już teraz fragment muzyki na wodzie Jerzego Fryderyka Händla, Orfeus Chamber Orchestra.

0: 12.30, a w RMF Classic fragment sonaty patetycznej Ludwika van Beethovena i trwają oczywiście wakacje z mitami, czyli konkursowa zabawa, wyprawa na konkursowy Olimp, do wygrania róg obfitości, a do rozszyfrowania postać z uniwersum mitologii greckiej. Dziś żadna bogini, ani bóg, ani nawet Heros, tylko prawdziwy potwór, więc można się przestraszyć, bo to potwór ziejący ogniem. Homer w Iliadzie tak tę paskudę opisuje. Z przodu lwem była, od tyłu wężem, a kozą po środku, strasznie zionącą, potężnym, płomiennym ogniem zagłady. Stwór ten najwyraźniej zadomowił się w języku polskim. Powstał od słowa jego imienia, które należy wpisać w formularz na naszej stronie, przymiotnik, którym można określać tych, którzy mają kapryśną naturę albo coś niemożliwe do urzeczywistnienia. Kto taki dziś ukryty w podpowiedziach w wakacji z mitami? Wpisujcie w formularz na naszej stronie jego imię i rozprawcie się z zadaniem numer dwa, w którym należy kreatywnie, tak żeby zaskoczyć redakcję RMF Classic, opisać jakąś sytuację, która odpowiada podanym związkom frazeologicznym. Finał o 14.30. Nagrody czekają.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Kiedy był casting na Lion King, zrobiłem ten casting.
3: Lion King?
2: A? Na singoja, ma bagitsi baba.
1: Nasz spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po reklamie.

0: Kompozycja Vivaldiego Allegro Molto z koncertu C-dur Europa Galante i Fabio Biondi. Za 10 minut 13, wakacje z mitami w RMF Classic i wakacje z gwiazdami. Perseidy coraz bliżej, to znaczy one już są aktywne w tym roku od połowy lipca, dokładnie od 17, ale najwięcej emocji budzi ich maksimum rój spadających gwiazd, gdy może ich nawet spaść 100. Na godzinę. Oczywiście spadające gwiazdy to nazwa dosyć umowna. W tym roku szczyt aktywności Perseidów przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. Nazwa roju pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza. Określa się też je mianem łez świętego Wawrzyńca. Perseusz to ten bohater, który pokonał Meduzę i stąd na niebie w tak imponujący sposób został upamiętniony. No i cóż, na niebie i ziemi i w języku polskim pełno pamiątek po bohaterkach i bohaterach mitologii greckiej i tak oto się kręci nasza mitologiczna zabawa.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Szczegóły na rmfclassic.pl, a kolejny trop wkrótce.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od 1,39 zł za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 zł za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
12: Minęła 13. To jest RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. Przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
13: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przyjmie ten fakt do wiadomości, poinformował w wygłoszonym dziś oświadczeniu prezes PiS. Nie chcemy się rozstawać w niechęci czy innych negatywnych uczuciach, mówił Jarosław Kaczyński. Po prostu tak się złożyło. Prezes PiS podał istotny powód tak surowego potraktowania członków stowarzyszenia. Miał nim być plan podziału PiS, który pojawił się w wewnętrznych rozmowach kilka tygodni temu. Jarosław Kaczyński uznał, że trzeba to było przeciąć.
14: Nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w 3 długich rozmowach.
13: Prezes nie wymienił nazwiska autora tego pomysłu. Obroną partii uzasadnił jednak pomysł zapobieżenia podziałowi przez podpisanie oświadczeń, czyli tak zwanych lojalek.
14: Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło.
13: Kto tego nie zrobił, ponosi teraz konsekwencje swojego wyboru, mówił prezes PiS.
15: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: Polscy kibice zatrzymani w Turcji podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów wracają do kraju, dowiedział się reporter RMF FM. Przedwczoraj fani Górnika Zabrze starli się na trybunach stadionu w Stambule z miejscową policją. Zatrzymanych zostało 9 Polaków.
16: 8 z nich, jak się dowiedziałem, wylądowało już w Warszawie. Jeden przyleci pod koniec dnia przez Monachium. Z informacji, które uzyskałem,
5: wynika, że kibice po zatrzymaniu nie usłyszeli żadnych zarzutów, a tureckie władze chciały się ich po prostu pozbyć i zdecydowano o deportacji. Mają też mieć zakaz wjazdu do Turcji. W rozmowy z Ankarą byli zaangażowani polscy dyplomaci, a także przedstawiciele klubu piłkarskiego z Zabrza. Przypomnę, do starć najpierw z ochroną obiektu, a potem policją doszło, gdy polska grupa odmówiła usunięcia transparentów ze swego sektora. W trakcie bójki rękę złamał turecki opiekun polskich spottersów. Nie został jednak zaatakowany, a niefortunnie się wywrócił.
13: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Tegoroczny lipiec nie rozpieszcza turystów w Tatrach. Właśnie po raz drugi od początku miesiąca wysoko w górach spadł śnieg. Ratownicy zdecydowanie odradzają wychodzenie w wyższe rejony Tatr.
16: Od rana pada deszcz, jest gęsta mgła. Wysoko w partiach szczytowych, graniowych, ale to już tak w zasadzie ponad 2400, 2500, 600 występuje śnieg. Sypie kilka centymetrów świeżego śniegu. No i oczywiście jest zimno. Jak na lipiec bardzo niskie temperatury i w takich warunkach, w taką pogodę odradzamy jakiekolwiek wyjścia w góry. Lepiej poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Góry postoją, dobrze zaplanować wycieczkę i na pewno będzie większa z tego przyjemność niż obecnie.
13: Radzi ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota. Na koniec faktów zaglądamy do lasu, który o tej porze roku przyciąga wielu spacerowiczów, grzybiarzy i amatorów leśnych owoców. Jak się w lesie nie zgubić?
17: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie i nasłuchiwać jakichś odgłosów. Raz się mało nie zgubiłem.
18: Zdarzyło się.
17: Tak.
18: Długo pan kluczył?
17: Pół godziny.
18: Ale udało się.
17: Tak.
18: Na słuch.
17: Na słuch.
18: Co pana uratowało? Szosa?
17: Szosa, tak. Czy samochody głośne.
18: Wie pan, co robić, gdyby się pan zgubił w lesie?
19: Nie bardzo wiem.
20: Jesteśmy bardzo często tutaj, nie chodzimy bardzo daleko. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wrócimy bezpiecznie do domu.
13: Usłyszał w Lasach Kozłowieckich na Lubelszczyźnie reporter RMF FM Dominik Smaga.

0: Temperatura od 18 do 22 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat od 14 do 17. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz porywisty, a te burze mogą wystąpić na wschodzie i południu. Pozostały obszar to przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane z pewnymi przejaśnieniami.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
2: Hi everyone, this is Trevor Morris.
3: This is Gustavo Santaolalla.
4: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
5: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

12 minut po 13, a na ścieżce dźwiękowej Terminator, Terminator 2, Dzień Sądu. Pierwszy Terminator pojawił się w 1984 roku na dużym ekranie, to było 26 października. To było widowisko początkującego wtedy reżysera Jamesa Camerona, a Terminator, jak twórca opowiadał w wywiadach, przyszedł mu do głowy we śnie i to jeszcze w gorączce. Jak wspominał James Cameron: byłem chory, miałem gorączkę, śniłem, spałem i wyśnił mi się taki obraz chromowanego szkieletu, który wyłania się z ognia. Kiedy się obudziłem, natychmiast zacząłem szkicować tę postać na hotelowej papeterii. Najpierw narysowałem metalowy szkielet, przecięty w połowie talii, czołgający się po podłodze, używający dużego kochennego noża i jednocześnie podciągający się drugą ręką. Drugi obrazek ukazał postać, tę postać, która grozi czołgającej się kobiecie. Wyśniony Terminator na dobre zadomowił się w naszej wyobraźni i w kinie. A my też mamy do rozprawienia się z pewnym potworem i z potworem do czynienia w naszej zabawie Wakacje z mitami. Kolejny trop pojawi się niebawem, a wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczybłydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

24 minuty po 13. Idziemy razem ścieżką dźwiękową, a weekend coraz bliżej, a wcześniej finał zabawy, wakacje z mitami, to już za godzinę. Tymczasem z kim się słyszymy? Z Forrestem Gumpem już niebawem, z Gladiatorem, muzyka z tych filmów wkrótce. Będzie też Kate Bush i piosenka, która tak spektakularnie powróciła na ścieżce dźwiękowej serialu Stranger Things. A już teraz wstęp do czwartego aktu Carmen.

0: Wakacje z mitami w RMF Classic.
1: Wakacje z mitami na godzinę przed finałem, więc ostatnie spojrzenie na postać, w zasadzie potwora z mitologii greckiej, którego dziś należy rozszyfrować. Hybryda, potwór o głowie lwa, tułowiu kozy i ogonie węża. Choć skutecznie pokonany, to jednak ukrywa się do dziś, na przykład w medycynie, gdzie słowo to, będące jego imieniem, jej imieniem, oznacza organizm, który zawiera komórki lub materiał genetyczny z różnych źródeł, albo pod postacią ryby głębinowej, która żyje w Oceanie Atlantyckim i w Morzu Śródziemnym. Imię potwora znajdziecie też w tytule filmu z 2018 roku. Na marginesie bardzo kiepskie ma recenzje, albo na przykład w języku polskim. Kogo dziś szukamy? Wpisujcie odpowiedź na to pytanie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Rozpracujcie opowieścią taką ciekawą, kreatywną, jeden ze związków frazeologicznych, pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca, nić Ariadny, jaka opowieść z waszego życia bądź zasłyszana pasuje do jednego z tych określeń? Albo nawet wszystkich. Na zwyciężczynie bądź zwycięzcę czeka mitologia Jana Parandowskiego, jubileuszowe wydanie, oryginalne greckie słodycze i wakacyjne upominki. Nie takie zwykłe, bo z logo RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: sklep. Biedronka.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką.
5: Mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz

Allegro z koncertu na trąbkę D-dur Telemana za 9 minut 14. O 14 najważniejsze fakty to będzie ostatnie dziś wydanie. O 14.30 mniej więcej finał wakacji z mitami.

0: reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Po reklamie.
16: RMF Classic minęła 14 i ostatnie już wydanie najważniejszych faktów przedstawi Grzegorz Jasiński.
17: Jarosław Kaczyński nie miał innego wyjścia. Tak decyzję prezesa Prawa i Sprawiedliwości komentują politycy koalicji rządowej. Lider PiS ogłosił, że około 30 posłów tej partii żegna się z ugrupowaniem, bo nie podpisali oświadczeń o rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach. W komentarzach polityków koalicji rządowej słychać satysfakcję. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski ocenia, że Jarosława Kaczyńskiego czeka teraz zupełnie nowe doświadczenie.
18: Ćwierć wieku, gdzie sam decydował o tym, co się dzieje na prawicy, właśnie się skończyło. Ma współkróli na tym prawicowym tronie.
17: Poseł PSL Jarosław Rzepa wskazuje, że prezes PiS nie mógł postąpić inaczej.
19: Gdyby znowu znalazł jakiś sposób na to, żeby odlec, to by pokazał jeszcze bardziej swoją słabość. On dzisiaj nie miał innego wyjścia.
17: Z satysfakcją zmiany w Prawie i Sprawiedliwości obserwuje też Konfederacja, która w Mateuszu Morawieckim nie widzi politycznej konkurencji.
20: Nie uważam Mateusza Morawieckiego za polityka prawicowego. To jest typowy polityk centrum.
17: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji. I jeszcze komentarz do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości kandydata tej partii na premiera, Przemysława Czarnka.
21: Mateusz Morawiecki miał od dawna projekt budowy innej partii politycznej. Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. No jednak na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł. Życzę kolegom wszystkiego najlepszego. My robimy swoje.
17: deklarował Przemysław Czarnek.
0: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
17: Uwaga kierowcy, cztery samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Do kolizji doszło w Szczytnikach na trasie Płońsk, Nowy Dwór Mazowiecki i tam zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Za godzinę zaczną obowiązywać utrudnienia w ruchu w samym centrum Katowic. Wszystko z powodu organizowanego w tej części miasta 82. Rajdu Polski, gdzie i jak długo kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
15: Chodzi o niektóre fragmenty ulic w pobliżu katowickiego Spodka. To tam wyznaczono jeden z rajdowych odcinków, dlatego część z nich zostanie całkowicie zamknięta. Będą też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji, bo czasowo trzeba będzie jeździć objazdami, a niektóre przystanki nie będą funkcjonować. I ta tymczasowa organizacja ruchu w rejonie Spodka ma obowiązywać do 23.
17: Informuje reporter RMF FM Marcin Buczek. Po wakacyjnej przerwie do gry wraca dziś piłkarska ekstraklasa. Przed nami wyjątkowy, bo setny sezon w historii, który rozpocznie mecz o 18 w Radomiu. Miejscowy Radomiak podejmie debiutującą w Ekstraklasie Wieczystą Kraków. Czy Wieczysta zanotuje udany start?
22: Na pewno taki jest cel. Pomóc mają w tym m.in. transfery doświadczonego Antonio Milicia czy Bena Ledermana. Zespół prowadzi Kazimierz Moskal, a początek starcia Radomiaka z Wieczystą już o 18. O 20.30 zaś w Szczecinie pierwszy gwizdek w meczu Pogoni z Legią. Zobaczymy, jak pod wodzą nowego, doświadczonego szkoleniowca Oscara Garcia poradzi sobie Pogoń. Z Legii odeszło aż 13 zawodników, dlatego Marek Papszun nie chce deklarować, jaki jest cel Legii na ten sezon.
23: Nic nie mogę w tej chwili zadeklarować, biorąc też pod uwagę ilość tych zmian, a jednocześnie chyba znacie mnie na tyle, jakie są moje ambicje jako trenera i co też jako trener już osiągnąłem, one nie są mniejsze niż były.
22: Mówił trener Legii, a mecz w Szczecinie rozpocznie się o 20.30.
17: Zapowiada Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

0: Dziś na przeważającym obszarze temperatura od 18 do 22 stopni. Chłodniej w obszarze podgórskich Karpat od 14 do 17. Miejscami na wschodzie i południu możliwe burze. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Jutro nieco cieplej, bo już 28 na zachodzie Polski maksymalnie.
1: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
2: Hi, my name is Luca.
3: My name is Stepan.
2: And we are two cellos.
4: It's your friend Lang Lang.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Jozef-Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
6: RMF Classic.

0: Aleksander Desplay, muzyka z filmu Tajemnica Filomeny. 11 minut po 14.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Aktualnie to pakujemy nasze mobilne studio RMF Classic. Kolejne miejsce, które odwiedzimy, to będzie przyszła środa, to Pasym. Miasto znane z kadrów takich filmów jak na przykład Róża, czy seriale Dom nad rozlewiskiem, albo Projekt UFO. Tam będziemy w kolejną środę i zapraszamy wszystkich, którzy będą w okolicy od 10 na rynek w Pasymiu. To będzie nasze plenerowe studio RMF Classic. Na pewno je zobaczycie, będzie widać z daleka. Będą leżaczki, będą goście. Będzie okazja, żeby zobaczyć, jak się robi radio na żywo i razem z nami je robić. No i będzie też relaks i odpoczynek, no bo będziemy na Mazurach. Gospodynią tego zamieszania filmowego, radiowego będzie Katarzyna Chnat, która poprowadzi program, a wszystko zobaczycie na bieżąco w naszych mediach społecznościowych RMF Classic. I sprawa nie jest zamknięta, bo szukamy kolejnych miejsc, do których się wybierzemy tropem kręcenia filmów czy seriali. Znacie takie? Zgłaszajcie szczegóły na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Castellanece.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
5: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
13: RMF Classic roztacza dobrą aurę.

0: Wakacje z mitami w RMF Classic.
1: Mamy to. Mamy finał, mamy ją, czyli Chimerę, która została rozszyfrowana i wpisana w odpowiednie formularze. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Gratuluję znajomości mitologii greckiej. I przechodzimy do sedna sprawy, czyli odpowiedzi na zadanie numer 2, w którym prosimy Was o opisanie kreatywne, zaskakujące jakiejś historii, która odpowiada podanym związkom frazeologicznym, na przykład Syzyfowa praca, czy nić Ariadny, czy koń trojański. Dziś wybieramy historię opisaną przez, to nasza zwyciężczyni, panią Anitę. A historia jest następująca. Cytuję. Odyseusz, pisze pani Anita, walczył z cyklopami i syrenami, a ja musiałam zmierzyć się z lotniskową taśmą bagażową. Moja historia rozegrała się rok temu, gdy leciałam z przyjaciółką na urlop na Cyprze. Wyspa Afrodyty powitała mnie w najgorszy możliwy sposób, zgubioną walizką. Bałam się, bo miałam w tej walizce dosłownie wszystko, pisze nasza zwyciężczyni. Ubrania, leki, interweniowałam u obsługi lotniska, która poważnie podeszła do zadania. Ochrona zaczęła sprawdzać kamery lotniskowe, aby upewnić się, że nikt nie zabrał mojego bagażu. I tu nicią Ariadny okazała się wstążka, którą dodatkowo owijałam walizkę. Wstążkę znaleźliśmy zaczepioną o element bramki, którą bagaże wyjeżdżają na taśmociąg. I to był strzał w dziesiątkę. Wstążka doprowadziła nas do walizki. Co się okazało? Pisze pani Anita. Moja niefortunna walizka zahaczyła rączką o jakiś element wystający i została uwięziona niczym Tezeusz w labiryncie Minotaura. Wstążka, która okazała się nicią Ariadny, a lotniskowy taśmociąg labiryntem Minotaura. Bardzo dziękujemy za tę opowieść wakacyjną i trzymającą w napięciu. Pani Anita jest naszą zwyciężczynią i wędruje do niej wakacyjny róg obfitości, a w nim jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, upominki, prezenty z logo RMF Classic i oryginalne greckie słodycze. W poniedziałek kolejna odsłona wakacji z mitami.
0: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: jest RMF Classic i dotarliśmy do celu konkursowego labiryntu i na konkursowy Olimp. Wakacje z mitami wrócą w poniedziałek po godzinie 11. Teraz kierunek lato tą ścieżką dźwiękową, ale też pogodową, kulturalną poprowadzi nas od 15 Magda Juszczyk. A ja dziękuję i do usłyszenia. Ula Urzędowska.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 23.

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 15 w RMF Classic. Pora na prognozę pogody.
3: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: Dziś zachmurzenie mamy umiarkowane okresami, zwłaszcza na południu Polski i wschodzie. Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i południu burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza do 22. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 14 do 17.

0: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
1: Hi, this is James Newton Howard.
2: This is Daniel Pemberton.
3: Justin Hurwitz.
4: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Spędzimy dzisiaj trochę czasu razem w tym naszym wakacyjnym magazynie, w którym wspólnie dbamy o tak zwany dobrostan podczas lata. Jeżeli nie do końca wierzycie w ideę dobrego życia, kiedy lato takie nieudane, to możemy umówić się, że dbać będziemy w tym programie o jako takostan. Co wy na to? Jeżeli podoba wam się moja propozycja, to bądźcie ze mną do godziny 20. Na pokładzie też cały zespół RMF Classic. Mnóstwo fantastycznych materiałów mam dla was jak króliki z cylindra. Będę je po kolei wyciągać. A na dobry początek muzyka z filmu Sami Swój Początek. No i to też jest taki trochę letni promyk słońca. Mam nadzieję, że go właściwie odbierzecie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja zawsze mówię, że jeżeli nie czułem tutaj dobrze w Polsce, że nie mogłem być sobą, nie mieszkałbym tutaj tyle lat. Naprawdę. Ale ja już czułem, że będę tutaj zostać, bo Polska jest super.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Podczas wakacji przypominamy wam najciekawsze momenty rozmów Artura Andrusa z jego gośćmi w cyklu Niedomówienia. Wszystkie te rozmowy śledzi, tropi i patronuje im również pod względem technicznym Natalia Grzeszczyk i dlatego zawierzamy właśnie jej i jej selekcji. Wybiera dla nas na poszczególne dni kolejne fragmenty niedomówień i dzisiaj zaproponowała spotkanie z Wolną Grupą Bukowiną.
0: Niedomówienia bis, czyli najciekawsze fragmenty rozmów Artura Andrusa w RMF Classic.
2: Sąsiadka moja była dosyć taka hałaśliwa. Przychodził syn, tam jakieś imprezy robili, godzina trzecia czy czwarta. Ja mówię, no nie, po prostu pójdę i zwrócę uwagę. A tu nagle majsterbiec. No i co ja mam? Co? Mam zwrócić uwagę? Nie grajcie tego.
3: A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie. Majster Bieda, pieśń łagodnych, ballada o Cześku piekarzu. Znamy? Znamy. I wielbimy od pokoleń.
4: Jak zobaczyliśmy tam te 150 tysięcy ludzi, którzy tonęli w takim kurzu, bo nie wiadomo, gdzie ta publiczność się kończy, to mieliśmy tego rodzaju obawy, że jak im się to nie spodoba i oni naraz ruszą, to się nie obronimy.
3: Bohaterem tego wydania Niedomówień Artura Andrusa był zespół Wolna Grupa Bukowina.
5: Wacław Juszczyszyn, Grażyna Kulawik, Wojciech Jarociński i Krzysztof Rzesławski. Dzisiaj w takim składzie Wolna Grupa Bukowina, ale mówię o tym, że w takim składzie, ponieważ tych składów było trochę, prawda? Próbowaliście kiedyś policzyć, ile osób się przewinęło przez Wolną Grupę Bukowina?
4: 51.
5: 51
4: tak,
5: artystów.
4: Zresztą są z nazwiska i z imienia wymienieni na naszej stronie internetowej.
5: I najkrótsze pobyty w Wolnej Grupie Bukowinie to były jakie? Typu jeden koncert?
2: Jednokoncertowe się zdarzały. Ale to,
4: a to wtedy byłoby ich tych osób
2: to
4: dużo więcej.
2: Może tak, tego tak, nie policzyłeś, tak, bo tak, to tak. Była historia dosyć ciekawa na FAMie. Graliśmy i zaproponowano nam, a to był rok 74 chyba, zagranie w bazie radzieckiej. No i wtedy był taki jeden chętny, on mówi, musi z nami wystąpić. No i to było jednorazowe.
5: I rozumiem, że on w żadnych dokumentach nie jest wymieniony.
4: Tak? Nie, nie, nie był on jedyny, bo graliśmy też w Legnicy w bazie radzieckiej. Takie były czasy.
5: Dobrze, a od kogo się zaczęła Wolna Grupa Bukowina, to wiemy. Wojtek Belon też tutaj się pojawi w tej naszej rozmowie, bo musi. Pierwszy skład to był kto? To
4: Grażyna największą wiedzę ma na ten temat.
2: No w 71 roku, że tak powiem, zaistniała nazwa zespołu w Szklarskiej Porębie na giełdzie piosenki turystycznej, studencka giełda piosenki turystycznej. Podkreślam, że studencka, chociaż my byliśmy jeszcze uczniami szkoły średniej. Wyjątkowo nas przyjęto, ale no to był taki, trudno powiedzieć, że to był zespół, no po prostu Wojtek, ja i trzech kolegów, którzy wystąpili z nami tylko po to, żeby dostać bloczki żywieniowe, które wydawano wtedy.
3: Całą rozmowę Artura Andrusa z Wolną Grupą Bukowina znajdziecie na rmfclassic.pl i na rmfon.pl.
0: Podsłuchajmy jeszcze raz. Najciekawsze fragmenty niedomówień Artura Andrusa w RMF Classic.

0: reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę, a masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Od wielu lat wielu z nas wybiera ten jeden kierunek o tej porze roku. Wrocław. Właśnie tam odbywa się największy w Polsce festiwal i najważniejszy festiwal kina artystycznego. Nowe Horyzonty. Od wczoraj do 2 sierpnia we Wrocławiu przeżywać możecie prawdziwe, filmowe, artystyczne i też ludzkie uniesienia. Jeżeli już ktoś z was tam jest, coś już przeżył, może do nas napisać. Czekam na maile magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Tak, nie ukrywam, mam ten efekt FOMO, ponieważ jeszcze mnie we Wrocławiu nie ma. Dołączę nieco później, a dziś chciałabym wam powiedzieć, że jest w programie tego dnia projekcja filmu Łukasza Rondudy i Dawida Nikela, Rave. I to jest rzecz, której nie warto przeoczyć, zwłaszcza jeśli wchodzicie w kulturę techno we współczesności. Ten dokument bardzo interesujący się wam może wydać. Już sama historia subkultury techno w Polsce to materiał na arcyinteresujący muzyczny dokument, czytam na stronie festiwalu Nowe Horyzonty. Ale Łukasz Ronduda i Dawid Nikel dokładają do tego istotne społeczne tło. Ewolucja rejwów jest tu odbiciem zmian zachodzących w potransformacyjnej Polsce. W latach 90. w techno chodziło o wspólnotę. Później zostało to przemielone przez kapitalizm, komentuje na ekranie dziennikarka Dominika Sitnicka. A rave to opowieść zarówno o pasji i fascynacji nowoczesnością jako formą sztuki, jak też o rozczarowaniu postępującą komercjalizacją każdego niezależnego ruchu kontrkulturowego. Rave dzisiaj we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty. Znajdziecie w programie ten film o godzinie 22, czyli późny wieczorny seans. Idealna pora na tego rodzaju przeżycia. A u nas Taylor Swift. Nie wiem, czy to się jakoś łączy z kulturą techno, raczej w opozycji do tego świata, ale sprawdźmy, jak wybrzmiewa w RMF Classic o godzinie 15:52.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.
9: W RMF Classic minęła godzina 16. Pora na prognozę pogody.
10: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Dziś temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni Celsjusza, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 14 do 17 stopni. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, porywisty, zachmurzenie umiarkowane, okresami zwłaszcza na południu i wschodzie Polski duże.
11: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
12: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
13: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
14: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
15: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
16: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Mile Tomat, RMF Classic.
1: No i przyszła właśnie pora na taki biletomat, w którym sięgam do kieszeni i zapraszam Was oczywiście do kina. Jeżeli tęsknicie za Włochami, a wielu Polaków lubi właśnie do Włoch wyjeżdżać podczas letnich miesięcy, to mogę Wam taki erzac wyprawy do Włoch, a nawet dalej zaproponować. Wyobraźcie sobie, że włoskie kino przeniesie nas do Maroka i to jest film pod tytułem O czym sobie nie mówimy. Ale nie obiecuję Wam takiej łatwej rozrywki, bo jest to kino, które pełni trochę funkcję terapeutyczną, zwłaszcza dla związków. Carlo i Eliza mieszkają w Rzymie, tworzą pozornie udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona zaś to błyskotliwa dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowych magazynach lifestyle'owych. Do ich trwającego od 2 dekad związku wkrada się coraz więcej rutyny i dystansu. Aby odzyskać dawną energię, decydują się na wyjazd do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół Anny i Paola oraz ich 13-letniej córki Wittorii, inteligentnej, dociekliwej, nieco dziwnej nastolatki. Okazuje się, że ta para też przeżywa poważny kryzys, a ich córka znajduje oparcie w Carlu. Nawiązuje z nim bliską więź i to sprowadzi całą tę wyprawę do Maroka na dość wyboiste fale. Jeśli jesteście zainteresowani filmem O czym sobie nie mówimy, to nakłaniam Was teraz do słania maili do mnie. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Jeśli jesteście słuchaczami z Warszawy, to mam podwójne zaproszenia do wykorzystania w jednym z warszawskich kin. A teraz już porwie nas Antonio Vivaldi. Trochę będzie jesiennie, ale wybaczamy to. 4 pory roku, o każdej porze roku, każda z pór roku dobrze brzmi. Zgodzimy się? Chyba tak, chyba wszyscy.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.

0: Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgamy do historii polskiej kinematografii, czynimy to chętnie. Michał Lorenc jest niezapomnianym twórcą muzyki filmowej, a my teraz przypomnimy motyw z filmu 300 mil do nieba.

To była muzyka z filmu Utalentowany Pan Ripley. Tak się składa, że sceneria, w jakiej rozgrywa się ten film, bardzo dobrze jest odbierana przez wszystkich tych, którzy albo wrócili z wakacji, albo tęsknią za wakacjami. Możecie wrócić do tego niezwykłego filmu, albo wybrać produkcję, z której teraz piosenka się pojawi. Kiedy w playliście widzę nazwisko Phil Collins, to trochę się obawiam, a potem okazuje się, że te lęki są niesprawiedliwe wobec tego, co ten wokalista i muzyk potrafi wnieść do w ogóle świata wyobraźni. Wyobraźcie sobie film z 1984 roku. Nosi on tytuł Przeciw wszystkim albo Bez szans, bo pod takimi dwoma tytułami funkcjonuje, figuruje. Znajdziecie go w jednym z portali streamingowych. Jest to remake filmu Człowiek z przeszłością. No i cóż mogę powiedzieć? Idealna propozycja na wakacje, zwłaszcza gdy pomyślicie o doskonałym ciele Jeffa Bridgesa. No to teraz Phil Collins w piosence z tego właśnie filmu. Przypominam, Bez szans. 3 nominacje do rozmaitych nagród, w tym do Złotych Globów i do Oscarów. No i oczywiście Grammy to też mógł ten film zdobyć. Niestety nie udało się, ale my w RMF Classic etykiety mamy gdzieś odwieszone na haku. Sprawdźmy, jak ta piosenka dzisiaj w wakacyjne popołudnie brzmi.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
1: W naszej podróży po świecie śladami instrumentów byliśmy już w Afryce, w Australii, dziś gościmy w Europie, a dokładnie na Słowacji. Na halach pasterskich można usłyszeć dźwięki fujary słowackiej. To wyjątkowo długi flet pasterski, który osiąga nawet 1,80 m długości. Choć posiada zaledwie 3 otwory palcowe, potrafi wydobyć niezwykle bogaty świat dźwięków dzięki wykorzystaniu naturalnych alikwotów, czyli tonów harmonicznych, które muzyk wydobywa z tego instrumentu dzięki współpracy z własnym ciałem. Instrument tradycyjnie używany był przez pasterzy, szczególnie w środkowej Słowacji. Jego brzmienie jest spokojne, głębokie i pełne przestrzeni. Niektórzy porównują je do śpiewu wiatru w górach, inni do medytacyjnego oddechu. To instrument, który nie spieszy się z opowiadaniem historii. Posłuchajcie.

0: Instrument ten wykonywany jest z drewna bzu czarnego, a dokładnie z jego wydrążonych pędów. Po wysuszeniu instrument jest ręcznie zdobiony i tradycyjnie powlekany lub konserwowany olejem lnianym, który zabezpiecza drewno i daje mu charakterystyczny połysk. Fujara pasterska jest symbolem słowackiej kultury ludowej. W 2005 roku tradycja gry na fujarze słowackiej została wpisana przez UNESCO na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Dziś oprócz folkloru instrument coraz częściej pojawia się też w muzyce świata, w projektach jazzowych i eksperymentalnych.
1: Czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu RMF Classic. Minęła godzina 17.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
3: W sobotę synoptycy zapowiadają na zachodzie Polski zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie, na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na krańcach południowo-wschodnich słabe, przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza, miejscami na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 w centrum, do 28 na zachodzie.
5: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
6: Hi, I'm Kylie Minogue.
7: Hi, I'm Katie Melua.
8: Hi, I'm Robbie Williams.
9: Hi, this is Sting.
10: Hi, this is Pat Metheny.
11: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Ten film premierę miał w 2001 roku. Trudno w to uwierzyć. Amelia. Muzyka Jana Tiersena często wraca na antenę RMF Classic, a ja przy tej okazji chciałabym oddać się temu wspomnieniu. Film po latach, a właściwie nawet dekadach, pojawił się znowu na dużych ekranach w Polsce i jest ten akt przywracania starych dzieł filmowych jakąś nową świecką tradycją, bo coraz pojawiają się na naszych ekranach dzieła sprzed lat i możemy wracać do klasyki światowej kinematografii. Przypomnę, że Amelia nominowana była w 5 kategoriach do Oscarów, do Złotego Globu, a zdobyła 2 nagrody BAFTA. A w playliście naszego letniego, wakacyjnego programu teraz pojawia się muzyka Hansa Zimmera z filmu Incepcja. I znów mamy powrót do dawnych czasów światowej kinematografii, bo to film z 2010 roku, ale już nazwisko reżysera Christophera Nolana bardzo gorące za sprawą nowiuteńkiej, dostępnej w kinach Odysei. Incepcja nominowana była do Oscarów w 8 kategoriach, 4 złote statuetki zdobyte, 3 nagrody BAFTA, a w RMF Classic motyw z Incepcji wraca często. Kto widział już Odyseję i ma ochotę na małą wymianę zdań w naszym filmowym klubie dyskusyjnym radiowym? Niechaj pisze do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Muzyka z Incepcji teraz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Kiedy był casting na Lion King, zrobiłem ten casting.
3: Lion King?
2: Aha. Na singoja, ma bagitsi baba.
1: Nasz spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Bez tego ani rusz. W RMF Classic. Rzeczy, z którymi spędzisz urlop komfortowo i bezpiecznie.
1: Spacerowaliśmy już w klapkach, rozłożyliśmy też nowoczesny namiot, który tak po prawdzie rozłożył się sam. Dziś naszym bohaterem, symbol wakacyjnej wolności i życiowej wędrówki, plecak. Przygodę z plecakiem zaczął jeszcze praczłowiek, bynajmniej nie na wakacjach. Te praplecaki robiono ze skór zwierząt, z drewna, wikliny, z patyków i tkanin. W XIX stuleciu doszła do tego blacha. Miała ona zmniejszyć ciężar plecaka. Wtedy powstały też pierwsze wojskowe plecaki z paskami i sprzączkami. 102 lata temu, z myślą o przejściu Alaski, Lloyd Nelson zaprojektował pierwszy plecak turystyczny ze sztywną ramą. Z kolei pierwszy nylonowy plecak z suwakami w roku 1938 stworzył Jerry Cunningham. Już po wojnie wyprodukował on lekki niczym piórko i wytrzymały plecak w kształcie kropli, który uznaje się za pierwszy plecak nowoczesny. Dziś plecaki robi się z materiałów high-tech, z odpornych na przetarcia ekspaków i kewlarów. Zaawansowane technologie łączą się ze sprytną organizacją plecakowego wnętrza. Wbudowane porty USB pozwalają ładować telefony z wnętrza plecaka. Mamy tam ukryte zamki i specjalne kieszenie blokujące sygnały RFID, co chroni przed zdalną kradzieżą danych z kart płatniczych. Plecaki mają solarne panele do ładowania urządzeń w drodze, do tego lokalizatory GPS, które ułatwiają znalezienie zguby. Każdy porządny plecak to dziś anatomicznie usztywnione plecy i ergonomiczne szelki, a specjalne siatki i piankowe panele zapewniają swobodny przepływ powietrza, aby turysta za bardzo się na szlaku nie spocił. Z takim plecakiem każdy bagaż doświadczeń można sobie na plecy wziąć.
0: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
2: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiatr.
1: Gdy był ze mnie mały wiatr.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Lepszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Howard Shore z muzyką z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia w RMF Classic o godzinie 17.40. Wspomniałam wam dzisiaj krótko, co prawda, o filmie Odyseja Christophera Nolana. Zaprosiłam was do naszego radiowego, dyskusyjnego klubu filmowego i piszecie do mnie maile w sprawie własnych wrażeń z tej produkcji, o której chyba wszyscy mają jakieś zdanie. Przypomnę adres magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Możemy się i pięknie różnić, i wyznawać podobne przekonania co do tego dzieła, które jest bez wątpienia jednym z najważniejszych filmów dekady. A RMF Classic, wychodząc naprzeciw temu, co modne i co gorące, w playliście prezentuje muzykę do najnowszego filmu Nolana. Ludwig Göransson ją skomponował. Posłuchajmy muzyki z Odysei. Być może w ten sposób też przekierujemy waszą uwagę na tę produkcję. Gdybyście się wahali iść czy nie iść, to moja rada jest taka: iść, bezapelacyjnie iść, oglądać w IMAX-ie albo w ogóle w kinie na dużym ekranie. Naprawdę niesamowity jest to film, choć po 1/3 myślałam, że tej produkcji nie da się uratować. Nie wiem, kiedy zmieniłam zdanie i tęsknię już za tym filmem. No więc mamy antidotum na tęsknotę dla tych, którzy wyszli z kina pod wrażeniem. Ludwig Göransson i muzyka z filmu Odyseja.

0: Muzyka z filmu Avengersi, a to jest takie brzmienie, że tylko przedsiębrać jakieś działania. Mam dla was propozycję z cyklu Nie do odrzucenia. W środę, 29 lipca, przeżywać będziemy przygody podczas spotkania w kolejnym przystanku naszej radiowej filmowej mapy Polski. Dokąd tym razem? Ruszamy do miasta, które znane jest z kadrów filmów takich jak Róża, Południk Zero, Cudownie Ocalony. Są też seriale z akcją, która zarejestrowana została właśnie tam. Dom nad rozlewiskiem oraz projekt UFO. Pasym. To właśnie jest miejsce, które odwiedzimy. Zapraszamy wszystkich chętnych. Przypominam, 29 lipca od godziny 10 na rynek w Pasymiu i tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, wakacyjne konkursy, wyjątkowi goście. Kto wie, co tam jeszcze ekipa RMF Classic wymyśli. A skoro będziemy na Mazurach, to nie zabraknie też czasu na relaks i odpoczynek w strefie RMF Classic. Jeśli chcecie więcej szczegółów, to wchodźcie na naszą stronę internetową i koniecznie śledźcie media społecznościowe naszej stacji, bo tam będzie pulsować tętno całego tego wydarzenia. Filmowa mapa Polski to nasza propozycja na lato. Myślę, że podbijemy wasze serca.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie. Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Nie, to nie Hans Zimmer, nie, to nie jest ten kompozytor, ale reżyser ten sam, który zrobił F1 film. Do tamtej produkcji Hans Zimmer muzykę skomponował, a do filmu science fiction Niepamięć twórcami muzyki są zupełnie inni kompozytorzy. Antony Gonzalez stoi za tym utworem. Przyznacie, że świetnie się tego słucha. 9 minut po godzinie 18 w RMF Classic. Możecie wracać do produkcji Józefa Kosińskiego podczas wakacyjnych miesięcy, kiedy właśnie dobry jest moment na tego rodzaju rozrywkę. I oczywiście w RMF Classic odwołujemy się do miejsc, w których tego rodzaju produkcje znajdziecie. W trybie online Niepamięć dostępna, więc może na dzisiejszy wieczór piątkowy taka projekcja filmowa może być dobrym pomysłem. A jeśli nie, to zostańcie z nami, słuchajcie naszej stacji, bo mnóstwo jeszcze wspólnych przygód w programie Kierunek Lato. Do godziny 18 spędzamy dzisiaj czas ze sobą. Wangelis teraz się pojawi z muzyką z produkcji Opera Sauvage.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Castellaneta.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, ale nie tylko muzyka filmowa jest w soczewce naszych zainteresowań. Muzyka klasyczna to też świat, do którego chętnie zaglądamy. Teraz w magazynie Kierunek Lato Yesterday zespołu The Beatles, ale w zupełnie innej interpretacji. Marek i Wacek utwór wzięli na tapet. Posłuchajmy piosenki Paula McCartneya w ich interpretacji.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Za oknem w studiu RMF Classic widok roztacza się taki, że doprawdy nie wiem, co sądzić, jaką mamy porę roku. Trochę deszczu, trochę słońca, trochę błękitu nieba, ale też szarość chmur. Jest jeden sposób na to, by zaprzeczyć aurze pogodowej, na którą wielu z nas narzeka. Ja sobie chwalę, nie ukrywam, że upały to nie jest aura, w której odczuwam chęć życia. Natomiast wszyscy potrzebujemy tego letniego słońca. Muzyka może nam je wnieść, gdy aura nie sprzyja. Jest taka piosenka, wykonuje ją Urszula, Dmuchawce, latawce, wiatr. I właśnie nią się dzisiaj będziemy posiłkować. Nie wiem, jak wasze miasta i miejscowości, w których nas słuchacie, możecie pisać do mnie, czy macie słońce, czy może deszcz. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Jak sobie radzicie w tym nietypowym lecie? A teraz już Urszula, która nie jest piosenką, ta piosenka nie wywodzi się z żadnego filmu, a wydaje mi się, że mogłaby zaistnieć w jakiejś produkcji, na przykład romantycznej. Sprawdźmy, jak to brzmi o godzinie 18.32 w piątkowy, wczesny wieczór.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Oczywiście wiecie, że kino nie ma wakacji. Przypominamy wam o tym w cyklu, który mam przyjemność przygotowywać na antenie RMF Classic, ale teraz trochę odwołując się do tego, że kino nie ma wakacji, chciałabym namówić was na wizytę w kinie, na nowości filmowej. Nicholas Winding Refn to jest duński twórca, którego na pewno dobrze znacie, pojawia się ze swoją nową produkcją. Jej tytuł to Jej piekło. Wydaje mi się, że warto wybrać się do kina na ten film. Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy Odyseję, by ocalić swoją córkę z piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca. Film Jej piekło od dzisiaj w kinach. Pamiętajcie, kino nie ma wakacji, warto się wybierać do tych przybytków. Shirley Bassey teraz w RMF Classic o tym, że diamenty są wieczne. O tym jest ta piosenka.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Podczas otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie polska reprezentacja piłkarska rozegrała mecz towarzyski z drużyną NRD. Spodziewano się zwycięstwa, bowiem nasi zwykle wygrywali mecze z NRD. Niestety 24 lipca 1956 roku na łamach życia Warszawy Stefan Sieniarski nazwał spotkanie kompromitacją. Przegraliśmy 0-2. Zdaniem Sieniarskiego powodem był brak piłkarzy i działaczy z krwi i kości. I miał prawo do takiej oceny, bo przed wojną sam grał w Żyrardowiance i warszawskiej Polonii. Czas najwyższy zmienić selekcjonera, grzmiał proponując zatrudnienie zagranicznego fachowca, a przynajmniej niezwiązanego z żadnym klubem. Chciałoby się rzec, że rady z 1956 roku nie straciły na aktualności, tak samo jak wyniki naszej kadry. A skoro o NRD mowa, 24 lipca 1966 roku Ekspres Wieczorny na pierwszej stronie informował, że po fali upałów nad NRD przeszły gwałtowne burze, które przyniosły nawet ofiary śmiertelne. Wichura uszkodziła wiele domów, stodół i transformatorów. W okolicach Magdeburga nawałnica zniszczyła niemal całe plony zbóż. Nieopodal Lipska spadł grad wielkości jajek, a opady deszczu sięgnęły 80 litrów na metr kwadratowy, wywołując powódź. Wspomniano również o zniszczeniach w Niemczech Zachodnich i trąbach powietrznych, które wystąpiły w Czechosłowacji, zmiatając 31 domów mieszkalnych. Jak widać, anomalia pogodowe zdarzały się również 60 lat temu. Zajrzyjmy jeszcze do Kuriera Polskiego sprzed pół wieku. 24 lipca 1976 roku na giełdzie samochodowej można było kupić nowego malucha już za 110 tysięcy. Przypomnijmy, że w Polmozbycie nowy Fiat 126P kosztował 69 tysięcy, tyle że trzeba było mieć talon uprawniający do zakupu. Na giełdzie 80 tysięcy żądano za 3-letniego. Podobnie wyceniano 3-letnią Warszawę, roczną Syrenę czy 2-letniego Trabanta. Za to roczny Wartburg to już wydatek 200 tysięcy. Dodajmy, że w 1976 roku statystyczny Kowalski zarabiał rocznie 51 tysięcy. Po zapłaceniu za mieszkanie i żywność niewiele z tego zostawało, dlatego na giełdzie było więcej oglądaczy niż kupujących. 24 lipca 1986 roku Kurier Polski pisał o karpiu żarłoku z warszawskich łazienek. 1,5-metrowy olbrzym przeganiał dokarmiane przez spacerowiczów kaczki. Ci, którym udało się go zobaczyć, twierdzili, że gustował głównie w pieczywie pszennym, a bułki połykał w całości.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja zawsze mówię, że jeżeli nie czułem tutaj dobrze w Polsce, że nie mogłem być sobą, nie mieszkałbym tutaj tyle lat. Naprawdę. Ale ja już czułem, że będę tutaj zostać, bo Polska jest super.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: RMF Classic. Twój muzyczny port.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
1: Teraz odrobina teatru. Szekspir w parku. 10. odsłona wydarzenia kulturalnego, na które zapraszamy Was, opierając się o bardzo sugestywne rozmowy Natalii Grzeszczyk z artystami teatru. Za chwilę spotkamy się z Jakubem Wąsem, który opowie Wam o pewnym aspekcie tego przedsięwzięcia, a ja tylko dodam, że Szekspir w parku na stałe wpisał się w katalog letnich warszawskich wydarzeń kulturalnych. Do Wilanowa Was wysyłamy, do Parku Południowego. W tym roku po raz 10. to wydarzenie zorganizowano. Została już zagrana komedia Omyłek w lipcu. Wczoraj ostatnia odsłona tego spektaklu, a w sierpniu możecie wybrać się na Wieczór Trzech Króli. W tym roku to nowa lokalizacja, ten Park Południowy. Większa, bardziej być może spektakularna scena. Wchodźcie na stronę wilanów.palac.pl. A teraz już Jakub Wąs w rozmowie z Natalią Grzeszczyk.
2: Zdecydowanie siłą też tego projektu i tym, co go utrzymuje przez tyle lat w takiej formie, jest zespół, który naprawdę się wytworzył od tych paru lat i gdyby nie to, że tak się świetnie trzymamy, tak się wspieramy, oczywiście są jakieś, to nie są nawet konflikty, co różnice zdań, czy różnice osobowości oczywiście, czy bardzo dużo ego, które mimo tego wszystkiego łączą się na te kilkadziesiąt wieczorów w roku i to jest dla nas jak takie wakacje, taki obóz wspólny, my się tak w tym czasie też zamykamy. Troszeczkę jest to rzeczywiście hermetyczne, ale dzięki temu to wsparcie i ta zespołowość jest cudowna. My się potrafimy nie widzieć potem przez 10 miesięcy, ale jak się widzimy znowu, to tak jakbyśmy się rozstali wczoraj. Wspaniała jest siła tego zespołu. Dzięki temu też te spektakle wychodzą nam tak, jak wychodzą, ponieważ my wszyscy po prostu dajemy kawał serducha w to.
1: Szukajcie Wieczoru Trzech Króli. Każdy spektakl rozpoczyna się o godzinie 19.30. Park Południowy, Wilanów. Poszczegóły wchodźcie na stronę internetową, również naszą, www.rmfclassic.pl. A teraz Zbigniew Wodecki weźmie nas we władanie serc i umysłów. Lubię wracać tam, gdzie byłem. To piosenka, którą chyba wszyscy kochamy.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa przed momentem. Muzyka, którą Michael Giacchino skomponował do produkcji zatytułowanej Spider-Man Daleko od domu.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Oczywiście, że nie zgubisz się z nami. Możesz się z nami co najwyżej odnaleźć. Wierzę, że tak było dzięki dzisiejszemu wydaniu magazynu Kierunek Lato. Zapraszam Was na jutrzejszy poranek. Bez pośpiechu taki będzie program, który będę prowadzić. Magda Juszczyk, to ze mną spędzaliście czas dziś od godziny 15, a jutro od 9 rano czekam na Was z kubkiem mocnej kawy w dłoni. Bez pośpiechu taki jest tytuł tego programu, ale konia z rzędem temu, kto umie się spieszyć powoli o takiej wczesnej porze w sobotę. Liczę na Was i do usłyszenia. Dobrego wieczoru Wam życząc. Zostawiam Wam piosenkę z filmu Dirty Dancing. I to jest oczywiście nostalgiczna rzecz, retro. I też mam nadzieję, że zachęcę Was tym utworem do tego, by w pląsach wejść w zaczynający się dzisiaj weekend. Dobrego wieczoru Wam życzę. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Po reklamie.
8: Odrywa od komputera. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj propozycja ładnej przejażdżki na weekend będzie. Nasz poeta z Kamandryta Jan Lechoń ze względu na komunizm musiał po wojnie pozostać na obczyźnie. Źle znosił rozstanie z Polską. Różne drobiazgi przynosiły mu często nostalgiczne wspomnienia. W lipcu 1951 roku w Nowym Jorku notował w dzienniku: Święty Jacek Odrowąż w ołtarzu polskiego kościoła w Glen Cove. Obok jakaś królowa z miniaturką kościoła w ręku. To chyba święta Jadwiga, żona Henryka Brodatego, oraz biskup z brodą. To chyba święty Wojciech, bo Stanisław ze Szczepanowa był bez brody. Przypomniała mi się tak zwana pustelnia świętej Salomei w Grodzisku pod Ojcowem koło Krakowa. Gdzieśmy jeździli na wakacje jako mali chłopcy. Grodzisko to była wielka, jak na tamtejsze góry, stroma skała z klasztorem klarysek na szczycie i pamiątkami po świętej Salomei, córce Leszka Białego, a żonie Kolomana, króla Halickiego. Tej właśnie, którą z taką patetyczną ekstazą uświęcił swym witrażem Wyspiański w kościele franciszkanów w Krakowie. Pustelnia to była cela z łożem kamiennym, na którym rzekomo miała spać święta. Przed tą celą był jakiś obelisk z piaskowca, bodajże wznoszący się z nad piaskowego słonia czy mamuta. Wszystko razem zarosło chwastami. Tajemnicze było, cudowne, pobudzające do marzeń, do prawdziwych snów na jawie, które mnie wciąż tam nachodziły. Kościelny, nazywany pustelnikiem, oprowadzał zwiedzających po tych gruzach, po tych mistycznościach, mamrocząc wciąż te same objaśnienia monotonnym głosem, który doskonale pamiętam, tak, że mógłbym go jeszcze dzisiaj naśladować. Umiałem te objaśnienia na pamięć, nieraz zastępowałem pustelnika. Wszystkie te wspomnienia zawdzięczam gipsowej świętej polskiej, widzianej dziś w kościele w Glen Cove w Nowym Jorku. Tyle nostalgiczne wspomnienia zza oceanu. Dzisiaj nie ma już komunizmu, Bogu dzięki. Krakowianie mają Grodzisko pod nosem, chociaż nie zawsze o nim wiedzą. Słoń z obeliskiem to piękna pamiątka po wyprawie wiedeńskiej Sobieskiego. A pustelnia pięknie zadbana wciąż jest urokliwa. Dokładnie tak jak w czasach dzieciństwa Lechonia. Nic tylko wsiadać na rower i zobaczyć Grodzisko w ramach weekendowej wycieczki.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
0: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Piątek, 24 lipca. Słońce wzeszło o 4:59, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:34. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 48 minut. Tej nocy Księżyc znajdzie się w fazie rosnącego garbu. Przebywając w gwiazdozbiorze Skorpiona, a następnie Strzelca, bardzo nisko nad południowym horyzontem, rozświetli on najciekawszą dla nas latem część nieba. Pojawi się na horyzoncie już wczesnym wieczorem i zajdzie dopiero głęboko po północy około 1:30. Choć faza ponad 80% nieco wypłaszcza widoki kraterów z powodu oświetlenia prostopadłego, w okolicach Terminatora wciąż znajdziemy przepiękne szczegóły, takie jak system obwałowań kraterów Kopernik i Tycho, doskonałe do obserwacji przez lornetkę lub mały teleskop. Oba kratery zawdzięczają swoje istnienie potężnym uderzeniom meteorytów. Średnica krateru Kopernik to około 93 km, a jego głębokość sięga prawie 4 km. Krater Tycho jest troszkę głębszy, bo ma prawie 5 km. Natomiast jego średnica jest mniejsza i sięga 85 km. Światło Księżyca nie będzie jednak przeszkadzało w obserwacji planet. Wenus po raz kolejny będzie nieskazitelną królową wieczornego nieba. Należy jej szukać tuż po zachodzie Słońca, bardzo nisko nad zachodnim widnokręgiem. W drugiej dekadzie lipca Saturn wschodzi już około godziny 22 na południowym wschodzie i staje się przepięknym celem dla lornetek i teleskopów przez niemal całą noc. O godzinie 2, kiedy Księżyc schowa się pod horyzontem, tło nieba lekko pociemnieje, podnosząc kontrast podczas obserwacji jego pierścieni. Przed wschodem Słońca doskonale widoczna na wschodzie będzie tarcza czerwonej planety Marsa. Jest to czwarta planeta od Słońca, która zawdzięcza swój rdzawy kolor powierzchni obecności tlenku żelaza, czyli rdzy. Choć pod wieloma względami przypomina Ziemię, panują tam ekstremalne, a zarazem fascynujące warunki pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe, wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Costellaneca.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
0: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Mówiła jak natchniona, mając przed sobą wizję odrodzonej i przemienionej Polski. Między innymi narzędziem tego odrodzenia miało się stać Bractwo Pielgrzymstwa Polskiego. Miał to być zespół ludzi oddanych bez reszty Kościołowi i Polsce, pielgrzymujących od wsi do wsi dla nawiązania kontaktu z ludnością i oddziaływania na nią w duchu jedności i braterstwa. Pragnęła, by każdy z członków Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego przez 44 dni wędrował od wsi do wsi, niosąc pomoc gospodyniom wiejskim i wygłaszając pogadanki z dziedziny oświaty, higieny i wychowania. Dernałowicz dodaje, że były to projekty niezbyt realne i podjęła się ich gospodynią wiejskim i wygłaszając pogadanki z dziedziny oświaty, higieny i wychowania. Dernałowicz dodaje, że były to projekty

0: kandydatek. Darnałowicz pisze natomiast o Reni, która w latach 1942-1943 spisywała wspomnienia Kleniewskiej. Z tych pamiętników i obcowania Renia mogła poznać panią Kleniewską jako człowieka. Z późniejszej korespondencji z wnukiem Kleniewskiej wynika, że chodzi tu o Teresę Rylską, która podczas okupacji posługiwała się przybranym nazwiskiem Irena Stelter. Zachował się list z 1935 roku, adresowany do Haliny Doria Dernałowicz, w którym Kleniewska wspomina o korespondencji prowadzonej z Renią. Pisze, że dobrze by było, aby w obecnych czasach wielkiej przemiany zrobić przed rekolekcjami cykl wykładów dla przygotowania się do zmienionych warunków życia, dla nabrania otuchy, że choć trudno i ciężko, to jednak ducha nie trzeba tracić, a przeciwnie, z weselem i radością pełnić wolę boską i z całym miłowaniem dziękować za to ojcowskie upomnienie. Autorka proponuje zorganizować wykłady dla bratek, a jako prelegentów, zaraz po księdzu Ziei, widzi Renę Gombrowicz. To istotne, że w zachowanych rękopisach zawsze mówi się o Renie, a nie o Irenie. Kleniewska zaraz dodaje, że wszystkim potrzeba nabrać otuchy i wzmocnienia przed ostatecznym wysadzeniem z siodła lub dla uniknięcia katastrofy życia.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Prognoza na jutro.
13: Jutro na zachodzie kraju zachmurzenie ma być małe, miejscami bezchmurnie. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na krańcach południowo-wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza miejscami na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 stopni w centrum, do 28 na zachodzie Polski.
14: Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na Pomorzu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Kiedy był casting na Lion King, zrobiłem ten casting.
3: Lion King?
2: Aha. Na singoja, ma bagitsi baba.
1: Nasz spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
1: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10:00. RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe, wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Costellaneca.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
0: Z błękitem w tle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja zawsze mówię, że jeżeli nie czułem tutaj dobrze w Polsce, że nie mogłem być sobą, nie mieszkałbym tutaj tyle lat. Naprawdę. Ale ja już czułem, że będę tutaj zostać, bo Polska jest super.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Umilkła i wpatrywała się w komisarza Rosy nieco zaniepokojona. Obawiała się, co on myśli, że się zagalopowała albo naoglądała seriali. Komisarz jednak poskładał wszystkie dostarczone przez nią dokumenty i wziął je pod pachę. Nawet nie spytał, czy Lena ma kopię. Zacznij od Darii Walewskiej. Rozkazał, a potem chwycił pudełko, do którego policjantka się spakowała i umieścił je centralnie na biurku, niczym wyrzut sumienia.
2: To ma stać do twojego powrotu z dedykacją dla Aśki. Niech ta konfidentka zastanawia się, co będzie z tobą dalej i rozpowiada w firmie najbardziej kosmiczne plotki. Każdego dnia meldujesz się z postępów, ale ani słowa rodzinie, a szczególnie braciom. Na razie musimy zachować to w tajemnicy. I na Boga, zanim następnym razem zorganizujesz odwrót, sprawdź najpierw tyły.
1: Tak jest, komisarzu.
2: Wiesz, co masz robić?
1: Potwierdziła skinieniem głowy. Zdziałałabym więcej, gdybym miała dostęp do systemu. Zagaiła cicho. Trzeba przeszukać stare, niewykryte zabójstwa pod kątem modus operandi tego typa i jego sygnatury. Jak mnie zawiesisz, będę na aucie. Niewiele zdziałam. Przekonywała.
2: Dopóki nie potwierdzimy, że to jest jego wzorzec, milczysz jak grób. Uciął. Co do reszty, bądź spokojna. Sam się tym zajmę. Daj mi podkładkę do połączenia śledztwa, będzie z ciebie prawdziwa śledcza siela.
1: Stała na baczność jeszcze długi czas, chociaż Rosy nie było już w pokoju, a jego kroki w opustoszałej komendzie zupełnie ucichły. Dopiero wtedy bez sił klapnęła na krzesło. Sięgnęła po komórkę i wybrała numer Darii, ale za każdym razem odzywała się poczta głosowa. Żeby jako tako wrócić do równowagi, Lena włączyła ciąg dalszy meczu siatkarzy i obejrzała go do końca.
3: A więc tutaj mieszkasz?
1: Na spojrzał na Darię pytająco.
3: W mediach pisali, że to był parter.
1: Przerwała otwieranie zamków. Stali przed jej mieszkaniem ulokowanym na końcu korytarza, z dala od windy, a Daria od kilku minut mocowała się z licznymi zabezpieczeniami chroniącymi wejście. Do otwarcia zostały tylko jeden rygiel plus krata wewnętrzna, którą zaraz po przeprowadzce dziewczyna kazała zespawać z solidnej stali.
3: Daj spokój. Patrzysz na mnie tak, jakbym zamierzał w podcaście podawać twój adres, albo co gorsza.
1: No a żachnął się, widząc jej wrogie spojrzenie, ale zaraz dodał łagodniej.
3: Myślałem, że mi ufasz. Nigdy bym cię nie skrzywdził.
1: Przepraszam. Spłoszyła się i wróciła do przerwanej czynności, ale wyglądała, jakby wciąż nie była pewna swojej decyzji. Po prostu zawahała się i chciała coś dodać, jednak zmieniła zdanie, bo dorzuciła już pewniejszym tonem. Musisz wiedzieć, że po tym wszystkim zasadniczo nikomu nie ufam. A szczególnie mężczyznom. I nigdy, ale to nigdy nie przyjmuję gości w domu. Nawet Lena tu nie była. To dla mnie całkiem nowa sytuacja. Wiem, że to dziwne. Urwała.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.